0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: A wiecie, że w czasie koncertu na Torbarze z Grzesiem, z Kawińskim i Waldkiem Tkaczykiem ten numer zaśpiewał Michał Szpak i było grubo! Proszę Państwa, grubo, tak, do koncertu w Królowie Życia wrócimy jeszcze i będziemy mieli dla Was zaproszenie. A teraz chcieliśmy Wam przekazać z samego rana taką naprawdę bardzo ważną rzecz. Otóż trudno powiedzieć, jaki mamy dzień tygodnia.
1: A
0: czy to jest
1: mamy?
0: Drugi piątek, czy pierwsza sobota. Generalnie, jeśli chodzi o dzień w pracy, to jest dzień niepotrzebny. I na tym stajemy i witamy. Iwona Barańska,
2: dzień
0: Tomek
2: Plotkiewicz.
0: Dzień dobry. Jakim Piotrem. Witamy. No i mamy szóstą.
1: Mamy szóstą na zegarach, a więc zapraszamy na tylko te sprawdzone o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Wiadomość, która rozgrzewa fanów tenisa. Maja Chwalińska w finale French Open. Śmiertelny wypadek na rysach. Druga osoba ciężko ranna. Co z paliwami po długim weekendzie? Mamy prognozy. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider. To największy sukces Polki w karierze. Jednocześnie Chwalińska będzie czwartą polską tenisistką, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Finał będzie jej 10. meczem na tym turnieju. W większości z nich, by grać dalej, 24-letnia Chwalińska musiała pokonać wyżej notowane rywalki.
4: Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
3: W jutrzejszym finale Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
5: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Tragiczny wypadek na rysach w Tatrach. Wczoraj po południu w wyniku upadku z dużej wysokości jedna osoba zginęła, a druga jest w stanie ciężkim. Akcję ratunkową utrudniała pogoda. Z powodu gęstej mgły i niskiego pułapu chmur początkowo niemożliwe było wykorzystanie śmigłowca ratunkowego. Do poszkodowanych skierowano pieszą wyprawę ratowników. Po poprawie warunków śmigłowiec wystartował z bazy w Zakopanem. Ratownicy przypominają, że w górach wciąż są trudne warunki. W wyższych partiach Tatr nadal zalega śnieg. Śnięte ryby w rzece Stobnica w miejscowości Ludcza na Podkarpaciu. Władze samorządowe zaapelowały do mieszkańców, by nie zbliżali się do rzeki i nie poili w niej zwierząt. Ale zagrożenia dla mieszkańców nie ma, bo woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych. Dotychczas nie ustalono źródła skażenia wody. Na koniec prognozy dotyczące cen paliw po długim weekendzie. Analitycy zwracają jednak uwagę, że to jest wróżenie z fusów, bo sytuacja na rynku paliw potrafi zmieniać się nawet kilka razy w ciągu dnia, mówi Grzegorz Maziak, analityk z portalu epetrol.pl.
6: A to się szybko przekłada na stacje w Polsce, bo poprzez obowiązywanie tego mechanizmu maksymalnych cen, to przełożenie zmian z rynku hurtowego, które szybko odzwierciedlają zmiany na giełdach naftowych na świecie, widzimy też bardzo szybko przełożenie na stacjach, więc prognozy dłuższe niż jedno-dwudniowa są obarczone dzisiaj dużym ryzykiem.
3: Na razie ceny ropy na rynkach spadają, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 5,94 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Dzień dobry. W piątek trwa długi czerwcowy weekend. Niektórzy odpoczywają i właśnie teraz przewracają się na drugi bok, ale jeśli musicie dziś jechać do pracy, to podpowiem, że na razie na drogach regionu spokojnie, ruch jest umiarkowany, a długich korków brak. Od jutra będą utrudnienia na podwalu przedmiejskim w Gdańsku.

0: Pogoda w Trójmieście.
1: Małe załamanie pogody na Pomorzu. Dziś niebo przykryte będzie chmurami. Do tego pojawiać się będą opady deszczu. Chwilami może padać intensywnie. Miejscami może spaść do 30 mm wody. Na wschodzie regionu możliwe też burze. Chłodniej niż wczoraj. 18 stopni pokażą dziś termometry w Trójmieście. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz silny i porywisty. W nocy może jeszcze słabo popadać. Ciśnienie rośnie.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po szóstej zajmiemy się środowiskiem i okaże się, czy aby na pewno przebywamy w środowisku przyjaznym, miłym i swobodnym.
2: Po szóstej też sprawdzimy, czy oprócz nas ktoś jeszcze jest dzisiaj w pracy, czy pracuje, czy jest w robocie, co robi, po co robi. Po prostu zaczniemy poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich.
1: To jest
2: Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, gra nam Michael Jackson, 4 po 6.

0: Adele, Kraftwerk w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo, 6.11 na zegarach, piąty dzień czerwca mamy dzisiaj. No i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Środowiska.
2: No my dbamy o środowisko, żeby mieć dobry klimacik.
3: Zawsze, zawsze, absolutnie. Ale sprawdźmy jednak, czy fauna i flora to już się budzi do życia. Przed nami apel poranny. Dzwońcie, kochani, dajcie znać, czy już jesteście gotowi do pracy, czy jednak ciągle w lesie. Obstawiamy to drugie oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0. Czekamy na wasze telefony i gramy Beyoncé z JMZ. Crazy in Love jest

0: gramy na bogato w piątkowy poranek. Nie dość, że hit Hunter to jeszcze And the Pleasure Company. Na dodatek Revolution in Paradise w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 6.
1: No i mamy ten piątek, który może być sobotą, równie dobrze niedzielą, albo jakimkolwiek innym dniem tygodnia. Ważne, że niektórzy o tej porze jeszcze śpią i tylko niektórzy poszli do pracy. A już za chwilę taki filantrop ludziom. Killer, Jurek Killer, nasz dobry, miły, w wykonaniu elektrycznych gitar. Bądźcie

0: Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł.
0: W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj. Nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
2: Reklama.

0: It's breaking up my heart, śpiewa Shakin' Stevens w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:31 na zegarach. Wczoraj był weekend, dzisiaj jest weekend, jutro będzie weekend. Takie rozwiązanie zdecydowanie nam się podoba.
1: Oj, tak, akceptujemy, tak,
0: jesteśmy
1: tak.
0: Za. A wam, jak się wstaje? 22:44:30.
2: Dzień dobry, praca nie praca, ale jadę na rehabilitację do Bydgoszczy. Stanisław, sołtys, coś na... Pozdrawiam, do widzenia.
1: Do widzenia, dziękujemy. Słuchajcie, mamy drugi dzień długiego weekendu, a niektórzy już potrzebują rehabilitacji.
3: No, szacun,
1: absolutnie. Macie zdrowie, kochani. 22 4 4 3 0 to jest telefon do nas. Telefon dla spóźnionych na apel poranny. Gdybyście chcieli się jeszcze czymś pochwalić, jesteśmy otwarci. Jak dyskont, czyli od 6 rano. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 2 minuty po 6:30.

0: Wisłą mamy Krzysztofa Iwisza, a Norwegowie mają swojego wiecznie młodego i młodniejącego Mortena Harketa. Morten Harket i koledzy Zaha w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Tak was budzimy w piątkowy poranek w środku długiego weekendu za 27.
1: Niezwykły przypadek Krzysztofa Iwisza, Benjamina Batona, Mortena Harketa. No dzieją się na świecie rzeczy ciekawe. Kochani, perfekt bujanie w obłokach, czyli kawałek idealny na środek długiego weekendu. Jeśli ktoś trafił do pracy, niech sobie posłucha bujania po błokach. No i rzeczywiście poczuje się jakby tak o niebieskich migdałach myślał o tej porze. Polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Bez większych problemów można dziś dojechać do pracy. Trwa długi weekend. Wielu kierowców odpoczywa. Ruch w Trójmieście na razie umiarkowany. Długich korków brak, ale z rozwagą wciskajcie pedał gazu. Trwa policyjna akcja Długi Weekend. Na drogach regionu można spotkać więcej policyjnych patroli.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Dobry temat. Dzwońcie.
1: Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku w robocie? Oto jest pytanie tego poranka, czyli zaczynamy poczet frajerów polskich, znaczy poczet, przepraszam, pracowników roku,
2: właśnie,
1: którzy się meldują w pracy miesiąc. W środku długiego weekendu. Zaczynamy od nas.
3: Ja jestem, przekazuję wam najnowsze wiadomości.
1: Jest.
4: Melduję się na posterunku, realizuję program, no i czuwam, żeby was tutaj łańska fantazja zbyt poniosła.
2: Dziękuję.
5: No my jesteśmy, meldujemy się, szukamy ciągle tej fantazji, szukamy. A wy? 22 44 i 30 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku? Co robicie i dlaczego musicie?
1: Tak, za najmniej potrzebne przebywanie w pracy wyślemy wam do pracy złotą kawę porannego programu 22 44 i 30.
0: Mamy temat.

0: Sound Machine w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Konga, wiadomo, Konga, Bonga, Dzikie Węże. Jest środek długiego weekendu, kłopoty nam w głowie. 3 minuty zostały do 7, a teraz zaglądamy do studia Meteo.
1: No co z tą pogodą w ten długi weekend?
2: No,
1: jest
2: właśnie
1: deszczowo, no, i będzie deszczowo.
2: Ale jak to?
1: Ale są też i dobre informacje,
2: no,
1: i
2: no,
1: posłuchajcie ich w najbliższych wiadomościach o 7.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
6: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Reklama. Mamy godzinę 7, w kalendarzu jest 5 czerwca i to jest piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: List Zełenskiego do Putina. Chce rozmów o pokoju. Chińskie auta podbijają polski rynek. Czerwcowy weekend z deszczem, ale z przyjemną temperaturą. Prezydent Ukrainy proponuje Putinowi spotkanie. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do prezydenta Rosji, w którym apeluje o ustalenie miejsca i terminu. Rozmowy między przywódcami mają dotyczyć zakończenia wojny w Ukrainie. To dobry pomysł, komentuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby świetnie, gdyby się spotkali. Powinni to zrobić. Władimir Putin przekazał, że Rosja nie wyklucza podpisania pokojowego. Żeby tak się stało, Ukraina musi zgodzić się na kompromis. Trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Zginął w niej 30-letni pilot. Wrak maszyny znaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Kontakt z pilotem urwał się w nocy. Wtedy też ruszyły poszukiwania. Akcja była bardzo trudna ze względu na gęstą mgłę, mówi rzeczniczka małopolskiej policji, inspektor Katarzyna Cisło.
10: Pieszo szukaliśmy tego śmigłowca i znajdował się on na zboczu góry Lubogoszcz. To taki teren bardzo trudno dostępny, stromy, zalesiony.
9: Przyczyny wypadku ustalają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Chińskie samochody szturmem zdobywają polski rynek. Jak pisze Rzeczpospolita, już ponad co ósme nowe auto sprzedane w tym roku pochodzi z Chin. O sukcesie decydują przede wszystkim niższe ceny, które skłaniają wielu kierowców do zakupu nowego auta zamiast używanego. Długi weekend z deszczem dziś ma padać prawie w całej Polsce. Na pocieszenie do niedzieli będą nam towarzyszyć całkiem przyjemne temperatury, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
11: Temperatura wyniesie od 20 stopni na krańcach wschodnich i nad morzem do 21-23 w centrum i 26 na zachodzie i na południowym zachodzie.
9: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, Polka, która rozpoczynała wielkoszlemowy French Open od eliminacji. Zagra jutro w Paryżu w wielkim finale. W półfinale pokonała po zaciętym meczu Diany Schneider 7-6, 6-4. O tytuł jutro o 15 zagra z Mirą Andrejewą. Turniej piękny, ale występ Polaków słaby. Na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3 w Warszawie nasze drużyny zawiodły. Najpierw z grupy nie wyszły Polki, a wczoraj oba mecze przegrali Polacy, którzy fazę grupową zakończyli na ostatnim miejscu. Najpierw przegrali z Czechami 15-21, a potem z USA 14-21.
12: Radio Złote Przeboje.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Złote przeboje w drodze.
9: W najbliższych tygodniach mieszkańcy Gdańska muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Już od soboty wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu na podwalu przedmiejskim. W kierunku centrum ruch będzie odbywał się dwoma pasami, natomiast wyjazd z centrum w stronę ulicy Elbląskiej jednym pasem.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Pogoda w Trójmieście.
9: Zmiana pogody na Pomorzu. Dziś w roli głównej chmury przydadzą się peleryny, parasole i kalosze, bo to będzie nie tylko pochmurny, ale i deszczowy dzień. Miejscami może padać intensywnie, miejscami też zagrzmi i wtedy mocniej powieje. Poza tym wiatr będzie słaby i umiarkowany. Od 16 do maksymalnie 20 stopni pokażą termometry na Pomorzu, a jutro i słońce, i chmury, deszcz oraz burze.
12: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
15: Dzień dobry, po siódmej odpowiemy na odwieczne filozoficzne pytanie, czyli co robimy w pracy w środku długiego weekendu. A nie, to jest żart. Pytanie brzmi, po co żyje człowiek?
8: Po siódmej też odpalimy naszego gogla mogla w środku długiego weekendu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. No jest piątek. Jest piątek, który może być sobotą równie dobrze, jak komu wygodny. Pięć po siódmej gramy Rickiego Martina, La Copa de la Vida.

0: nas ten głos, łagodzi nawet poranny, długo weekendowy ból głowy. Celine Dion, a dzień dobry w radiu Złote Przeboje. 12 minut po godzinie 7, teraz to nas dopiero rozboli. Gdyż będziemy, uwaga, filozofować będziemy i w porannym programie odpowiemy na odwieczne pytanie, po co żyje człowiek?
1: Według Arystotelesa człowiek żyje po to, żeby dążyć do pełni szczęścia. Egzystencjalizmu, żeby stworzyć własny sens. Też. A według stoicyzmu, żeby żyć w zgodzie z naturą i rozumem.
2: Chociaż chcemy jeszcze dodać, że człowiek nie żyje po to, żeby jeść. Człowiek je, żeby nie pić na pusty żołądek, o czym przypominamy w środku długiego weekendu.
1: Proszę cię
2: i na szczęście
1: Tomek.
2: Jest z nami doktor, to chciałem powiedzieć, a nawet tak Spin Doctors.
0: Tak jest.
2: Spin Doctors, ten zespół gra już teraz. Tu Princess w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 13 po 7.

0: Wokół Sandry pojawiły się ostatnio jakieś zawirowania i konflikty, jak czytamy, a zaraz potem przeczytaliśmy, okazało się, że chodzi o Sandrę Kubicką i Staniszewską. No my znamy tylko Sandrę Lauer Kretu, która zaśpiewała tam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Everlasting Love i fajnie było, ale no powiedzmy szczerze, podziwiamy też Sandrę Bullock.
1: No tak, tak, tak, niezmiennie, 21 minut po godzinie 7, za 10 minut wszyscy razem odpalimy piątkowe Gogle Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie, bawcie się w to razem z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający

0: Kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
0: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
0: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
0: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
12: Reklama.

0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.
1: W środku długiego weekendu zapraszamy Was do zabawy, do której możecie dołączyć. Uwaga, mamy tutaj taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami. I zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje swój telefon albo laptopa, albo tableta, co tam macie z internetem, i przygotowuje swoje Google Mogle.
2: Tak, tak. No i teraz uwaga, wylosowało się nam pytanie... Czy Justyna Steczkowska?
1: Ciekawe.
2: No to teraz tak, każdy po kolei, każdy z nas i państwo, słuchacze, kochani też, wpisujemy w tego Gogla naszego, czy Justyna Steczkowska. Okej, okay. I czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: Czy Justyna Steczkowska jest najstarsza z rodzeństwa?
4: Czy Justyna Steczkowska wygrała Taniec z Gwiazdami?
1: Wygrała? Czy, uwaga dalej, czy Justyna Steczkowska jest córką księdza? Serio.
2: No to teraz ja. Czy Justyna Steczkowska ma dzieci?
1: No, dobre pytanie. I teraz już ostatnia uwaga. Czy Justyna Steczkowska ma doczepy?
3: To śmiech na żali, nie?
0: Google Mogle, czyli pytać każdy może.

0: autopromocja.
1: Szpinak na talerzu, leżakowanie w przedszkolu czy bezczynne siedzenie w domu. Kiedyś to wszystko brzmiało jak koszmar, a dziś jest całkiem fajne. Powiedz, co było dla Ciebie nie do zniesienia, ale z czasem stało się przyjemne. Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do zabawy i zgarnij 500 zł. W nowym konkursie Złote Dziecko. Nie zwlekaj, nasza nagroda być może czeka właśnie na Ciebie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Ło, widzisz to, co ja?
14: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Długi weekend nie dla wszystkich. Niektórzy są już w drodze do pracy, miejscami na drogach poranny ścisk. Jeśli w sobotę albo w niedzielę wybieracie się do Sopotu, to przypomnę, że od ponad miesiąca obowiązuje tam śródmiejska strefa płatnego parkowania i za parkowanie trzeba płacić również w weekendy.
1: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Tak się od samego rana zastanawiamy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście na posterunku, chciał, nie chciał. Oto jest pytanie tego poranka. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Codziennie rano musimy niestety jeździć nabijać kebaby, robimy je samo ręcznie, Jesteśmy na posterunku.
3: No ja dzisiaj nie mam wolnego weekendu, bo jestem w pracy. Pracuję jako ochroniarz, także muszę dzisiaj pracować. No niestety.
4: Od 3:30 jestem w pracy i kłania się łódzkie MPH.
5: Nie ma świętowania po polsku bez kebaba, dlatego doceniamy ten pierwszy głos. A wy, czy macie długi weekend, czy jednak tak jak my jesteście w robocie? Co robicie i dlaczego musicie? 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek. Małpa, złote przeboje.pl, adres mailowy. Za najmniej potrzebne przebywanie w pracy lub też bardzo zupełnie niepotrzebne, wyślemy wam do pracy albo do domu złotą kawę porannego programu z prowadzącymi na pudełku 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: muzyczne bajery od samego rana, czyli Mary Mary w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4 minuty 8. Teraz uwaga, uwaga, będziemy się chwalić, bo jest za co chwalić chwalińską, bo sama się nie pochwali, bo jest skromna. No
1: paryski sen naszej tenisistki trwa. Maja Chwalińska w finale French Open i o tym historycznym genialne sukcesie więcej będzie w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.
12: Mamy godzinę 8, jest piątek, 5 czerwca. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
13: Polka o krok od wielkiego triumfu w Paryżu. Jutro Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Donald Tusk chce pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Unia Europejska naciska na Niemcy w sprawie zniesienia kontroli granicznych. Powtórzmy to po raz kolejny. Maja Chwalińska w finale French Open. Nasza tenisistka w dwóch setach ograła Rosjankę Dianę Schneider i awansowała do najważniejszego meczu turnieju. Zmierzy się w nim jutro z kolejną Rosjanką, 8 w światowym rankingu, Mirą Andrzejewą.
14: Na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
13: Mówiła Chwalińska, która już teraz może pochwalić się gigantycznym awansem w światowym rankingu. W wirtualnym zestawieniu przesunęła się aż o 93 miejsca. Zajmuje obecnie 21. lokatę. To oczywiście najlepszy wynik w jej karierze. Donald Tusk chce, by przed kancelarią premiera stanął pomnik Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej Polsce. Odsłonięcie pomnika mogłoby nastąpić w przyszłym roku, 4 czerwca.
15: W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. Jego kancelarią. A 4 czerwca 27 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów. Właśnie pod tym pomnikiem.
13: Premier Donald Tusk do honorowego Komitetu Budowy Pomnika Tadeusza Mazowieckiego zaprosił wszystkich byłych szefów rządu. Unia Europejska naciska na Niemcy, by zniosły kontrole graniczne. Chce tego także m.in. Polska. Według MSWiA powód wprowadzenia kontroli, czyli nielegalna imigracja ze wschodu, został już przez polski rząd praktycznie zlikwidowany. Niemcy wprowadziły kontrole blisko 2 lata temu. Zmianę zasad rekrutacji na kierunek lekarski zapowiedział Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Dotychczas wymagał od maturzystów 3 przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym – matematyki, biologii i chemii. Za rok wynik z matematyki nie będzie wymagany. Uczelnia tłumaczy zmianę tym, że w obecnej rekrutacji traci wielu zdolnych i potencjalnie dobrych studentów, ponieważ większość uczelni medycznych bierze pod uwagę 2 rozszerzenia. A według pracowników Wydziału Lekarskiego to biologia i chemia mają większe znaczenie niż matematyka na studiach medycznych.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
16: Trwa długi czerwcowy weekend, a policjanci apelują o rozsądek i ostrożność. Do poniedziałku na drogach całego regionu będzie więcej patroli, w tym policyjne radiowozy z wideorejestratorami. Policjanci prowadzą wzmożone kontrole prędkości, trzeźwości, stanu technicznego i tego, jak przewożone są dzieci.

0: Pogoda w Trójmieście.
1: W dzień zachmurzenie duże i opady deszczu, miejscami burze. Od 16 do 19 stopni pokażą termometry na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Będzie maksymalnie 21 stopni. W niedzielę cieplej, ale parasol będzie jeszcze potrzebny.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej z okazji nadziei na gorące lato powiemy wam, co jest na topie, jeśli chodzi o kąpielowe stroje plażowe. Zrobimy to prędko.
2: Zanim się okaże, że jednak nie będzie gorąco, a oprócz tego sprawdzimy, co nas smuci, jeśli akurat nie cieszymy się długim weekendem. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. W piątkowy poranek gra Pointer Sisters. 4 po 8.

0: Przyjemne, całkiem przyjemne dźwięki sączą się z głośnika Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry, to duet Charles i Ed, 11 po 8. Ponieważ idą wakacje, to mamy wiadomości słoneczne i plażowe. Jeśli chodzi o stroje kąpielowe, to w tym roku, uwaga, wraca moda z lat 90.
1: Czyli odważne wycięcia i fasony podkreślające kobiecą sylwetkę. Wow. A oprócz tego można dowolnie miksować górę i dół, czyli cokolwiek wyciągniecie z walizki, będzie okej.
2: Okay. Super, no.
1: Ale najlepiej zastosować minimalizm, jak najmniej krzykliwych kolorów oraz im mniej zakryte, tym stylizacja lepsza.
2: No i to jest właśnie tak zwany paradoks listka figowego. Niby figę zasłania, ale jednak figę widać. Mimo wszystko mały apel, precz z parawanami. Tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 minut po godzinie 6, a za chwilę usłyszymy głos Tiny Turner. What you get is what you see.

0: Girl. Właśnie w takim rytmie, w takich podskokach, żwawo, żwawo, z uśmiechem ruszamy do pracy. A nie, zapomniałem, przecież jest środek długiego weekendu. Nie musimy, nie musimy. Dopiero 19 po 8 Billy Joel zagrał w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: No tam niby nie musimy, nie musimy, ale za 10 minut to będzie złota kawa naszego porannego programu w prezencie. Za opowieść kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu.
0: No właśnie.
1: Będzie dla kogoś, kto się zameldował zupełnie niepotrzebnie. 22, 4, 4 i 3, 0. Telefonujcie, macie jeszcze 10 minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: A temat jest jakże bieżący, jakże bolesny. Kto i dlaczego zameldował się w pracy w środku długiego weekendu? Pod przymusem czy na ochotnika? To było pytanie tego piątkowego poranka i czas na podsumowanie.
2: Właściwie nie wiem, czy nie jestem z pracy, bo wstałem radosny, a tu pierwsze co usłyszałem, dzisiaj będziesz trawę kusił.
3: Ja dzisiaj, mimo że mam wolne, to mam wrażenie, że mam jeszcze więcej pracy niż zwykle, bo dzisiaj jestem szoferką, kurierką, kucharką, sprzątaczką, praczką.
4: Jadę do pracy, bo umówiliśmy się, że spicy dzisiaj będą, a z 30 może będzie nas 5 osób. Robimy zrzutę na Chińczyka. Z tego nie da się nie skorzystać.
5: Zalogowałem się w pracy pomimo długiego weekendu z racji tego, że swoje dzieci się mają zaliczenia.
6: O tym niepotrzebnym przyjściu do pracy to chyba o mnie. Wstałam o 5, żeby otworzyć szkolną świetlicę. W razie jakby przyszło jakieś dziecko na dyżur.
7: Ale na wypadek braku dzieci czas wypełnić można parzeniem kawusi.
8: Tak, gdyż za ten ostatni głos cierpiętniczy jakże wysyłamy, i taki obolały, wysyłamy do pracy złotą kawę porannego programu i dziękujemy za wszystkie telefony od ludzi pracy i łączymy się oczywiście z wami w burzy.
1: Dziękujemy, a po długim weekendzie powrócimy do was z nowymi zapasami prezentów i tematów do dyskusji.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Genialny kawałek. Po prostu aż człowiek ma ochotę spływać gdzieś. Ulubiona piosenka amerykańskich surferów Kokomo i Beach Boys w radiu. Złote przeboje to dla tych, którzy trafili do pracy i z powodu właściwie tego, że nie wiedzą czym się zająć, surfują w telefonie, po sieci. Tu radio Złote przeboje na dzień dobry. Za 23 minuty będzie 9.
1: Oj, tam trafili do pracy. My już dobrze wiemy, że dzisiaj prawie nikt nie wyjechał na drogi, bo jest środek długiego weekendu, tak ale jest. I tak za chwilę przejedziemy się naszym korkowozem, a potem wam zagramy Kasię Klik, lepszy model.
2: To jest radio Złote przeboje.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Nie czekaj, aż inni zaprojektują twoją przyszłość. Przejmij kontrolę nad tym, co robisz. Wybierz szkołę, która rozwija twoje talenty. Nauka zawodu to przede wszystkim konkretne umiejętności. Buduj, programuj i twórz rozwiązania, które są potrzebne na rynku. Zdobądź specjalizację dającą finansową wolność. Szkoły branżowe i technika na Pomorzu. Wejdź na pkj.pomorskie.eu i sprawdź swoje możliwości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
13: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Od soboty obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu na podwalu przedmiejskim w Gdańsku. W kierunku centrum ruch będzie odbywał się dwoma pasami, a w stronę ulicy Elbląskiej tylko jednym pasem. Nie będzie możliwy przejazd ulicą Chmielną przez skrzyżowanie z Podwalem. Zamknięte będzie też skrzyżowanie Podwala z ulicą Kotwiczników.
17: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: godzina, zagraliśmy w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, czyli wystarczająco silny kawałek Cher, wystarczająco, żeby poruszyć nawet tych, którzy nic nie robieniem świętują długi weekend. Za 11 minut będzie 9. No dobra, a teraz uwaga, smutasy, podamy wam najlepsze sposoby na smutki. Najlepsze dla kobiet i najlepsze dla facetów. Jakie macie sposoby, Iwonko, powiedz?
1: No, my to mamy różne. Tam yoga, pilates, długie spacery, taniec, aromaterapia też, albo czas z rodziną, ze zwierzętami. Też ciepła kąpiel, ulubiona książka, wizyta w salonie piękności. No sporo tego. A wy, panowie, jak radzicie sobie ze smutkiem?
2: My, faceci, mówimy komuś, że się smucimy i jak nam odpowiadają, żebyśmy się nie smucili, to my się potem nie smucimy. A dzisiaj... Proste, no nie? A dzisiaj to w ogóle się nie smucimy, tylko się uśmiechamy szeroko, bo mamy długi weekend i gramy jeszcze do tego Culture Club w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i nawet pogoda ma się podobno poprawić.
0: Za 10 minut 9.

0: Maj za nami, czerwiec już leci. Żebyśmy się jakoś specjalnie przegrzali w tej naszej Polsce, to nie możemy powiedzieć. Summer in the City zaśpiewał Joe Cocker. No a my za 4 minuty 9 zaglądamy do studia Meteo.
1: Dziś znowu burzowe popołudnie części kraju, gdzie dzisiaj zagrzmi. Sprawdzimy za kilka minut w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
1: Autopromocja.
3: 5 czerwca, mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest godzina 9:00. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Jest list otwarty Zełenskiego do Putina i apel o rozmowy. Drogówka kontroluje kierowców na głównych trasach, trwa akcja Długi Weekend. Nadciągają burze, są alerty dla wschodniej Polski. Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Wołodymyr Zełenski napisał list otwarty do rosyjskiego dyktatora, w którym wzywa do bezpośredniego spotkania na neutralnym gruncie. Według prezydenta Ukrainy Stany Zjednoczone są teraz w pełni skupione na wojnie z Iranem, dlatego potrzebne są bezpośrednie rozmowy na linii Kijów-Moskwa o zakończeniu wojny w Ukrainie.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Trwa policyjna akcja Bezpieczny Długi Weekend. Drogówka rusza z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają m.in. nieoznakowane radiowozy z grupy SPID, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
5: Bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
4: Policjanci przypominają kierowcom również o przepisach, które weszły już w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Dziś znowu burzowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał rano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wschodniej Polski. Alerty zaczną obowiązywać o 13:00. Burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Trwa długi czerwcowy weekend. Wiele osób z niego korzysta, tym bardziej, że majówka w tym roku była krótka. A co wolimy?
6: Wolicie majówki czy czerwcówki?
7: Czerwcówki, bo jest cieplej.
8: Majówki, bo grill, no.
9: Majówka to tak bardziej po górach może.
10: Majówka bardziej w domu, czerwcówka bardziej na wyjazd.
11: Czerwcówki, bo mam urodziny w czerwcu.
6: To wszystkiego najlepszego.
11: Dziękuję.
6: Woli pani majówki czy czerwcówki?
11: Czerwcówki. Zdecydowanie przez temperaturę i taką aurę już zbliżającego się lata.
4: Z turystami w Sopocie rozmawiał nasz trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ona się nie zatrzymuje. Maja Chwalińska, absolutna rewelacja French Open i nowa ulubienica paryskiej publiczności, zagra jutro o wielkoszemowy tytuł. W półfinale Polka pokonała Dianę Schneider 7-6, 6-4. W finale jutro zagra z Mirą Andrijewą. Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia mundialu. Większość zespołów sprawdza formę w meczach towarzyskich. Wczoraj Hiszpania zremisowała w La Coruni z Irakiem 1-1, a Francja przegrała w Nantes z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2. W innych ciekawych meczach Szwecja, która wyeliminowała nas w barażach, zremisowała z Grecją 2-2, a Meksykanie pokonali gładko Serbię 5-1.
2: Pogoda.
4: Sporo chmur dzisiaj i niemal w każdym zakątku Polski może popadać deszcz. Na termometrach od 16 stopni w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 24 w Krakowie, do 25 w Warszawie i Rzeszowie. Jutro mniej deszczu, ale niedziela burzowa.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
3: Dzień dobry. No umówiliśmy się, że dzisiaj to już ostatni raz będziemy świętowali Dzień Dziecka, żeby nikt nam nie zarzucił, że mało poważni jesteśmy. No to kochani, szukamy w pamięci, czego nie lubiliśmy w dzieciństwie, a teraz okazało się fajne.
13: Fajne, fajne. Najfajniejsze wspomnienia nagrodzimy za niecałe pół godziny. W finale konkursu Złote Dziecko wręczymy komuś z was. Bardzo przyjemne. 500 złotych polskich. Słuchajcie radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Czekajcie na telefon. A my teraz gramy zespół Bon Jovi. 4 po 9.

0: autobus przebój dla tych, którzy jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności w wyniku niesprzyjających wydarzeń, serii niefortunnych zdarzeń znaleźli się dzisiaj w pracy. Relax, wyluzujcie, zróbcie kawusie, cappuccino, odpocznijcie, nie stresujcie się, dzięki temu czas popłynie swobodnie. No i ten spędzony dzisiaj w robocie czas minie niczym sen, jakiś złoty.
1: Tak jest i dobrze mu tak, tu radio złote przeboje na dzień dobry, a teraz będzie afirmacja. Jeśli kogoś coś gniecie i uwiera, to mamy utwór, który nazywa się Radosny i rzeczywiście tak jest. A zaśpiewa wokalistka, która ma też na koncie już prawie 400 tekstów piosenek napisanych dla siebie i innych wokalistów. Patrycja Kosierkiewicz w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

0: spanko o 21:00, tak zaraz po dobranocce, prawda? A może nie imprezowanie w piątkowy wieczór? Czego nie lubiliście w dzieciństwie, a dzisiaj uważacie to za fajne? Takie pytanie zadajemy w Radiu Złote Przeboje w tym tygodniu z okazji Dnia Dziecka.
1: I przez cały tydzień odpowiadaliście na to pytanie na stronie złoteprzeboje.pl. Najlepsze historie nagradzaliśmy 500 zł. Mamy jeszcze trochę kasy. Ostatki. Dzisiaj urzekła nas historia słuchaczki Joanny z Gliwic. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Asiu, no to czekamy, zamieniamy się w słuch. Opowiadaj, czego nie lubiłaś w dzieciństwie, a dzisiaj uważasz to za fajne po prostu.
2: No na pewno to spanie po dobranocce, bo to były lata 80.
0: Dobra.
2: Więc wtedy nasi rodzice tego strasznie pilnowali.
1: Czy coś jeszcze?
2: Coś jeszcze, to na pewno na WF-ie były kiedyś te słynne skoki przez kozła, których wszyscy się bali, a teraz myślę, że to jest fajna forma sportu, dobycia sprawności ciekawych.
1: Bo wiesz, co to było, te skoki przez kozła? To było przygotowanie do skoków przez te palety, co są teraz w dyskontach zawalone.
2: Żeby tam chyba tak, właśnie. I tego brakuje tego dzisiaj.
1: No właśnie. Słuchaj, chyba i prowadzący, i wielu słuchaczy może się podpisać pod tą twoją opowieścią. I za tę opowieść masz od nas 500 zł ostatnie.
2: Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: No to skocz sobie na zakupy, może być do dyskontu. To była Asia z Gliwic. Dziękujemy pięknie za wszystkie w ogóle zgłoszenia, za te wasze opowieści z dzieciństwa, a po długim weekendzie wrócimy do was z nowymi konkursami i nowymi prezentami.
3: Złote dziecko.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
4: W drugiej alejce po prawej.
3: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
4: A, to prawda.
3: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
4: No jasne.
5: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
9: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
10: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
16: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
18: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
20: Już nie swędzi.
21: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
22: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Chris Ria, to był w Radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry, The Road to Hell, czyli ścieżka na hell. O tej porze pusta, gdyż wszyscy, którzy pojechali na długi weekend, śpią. I tu chcieliśmy przypomnieć, że będzie można nią dzisiaj, w tym roku, pojechać znowu w wakacje. Linią numer 666. Takie dobre wiadomości mamy dla was. Dziękujemy za dzisiaj.
1: Dziękujemy za piątkowy poranek. W środku długiego weekendu wystąpił przed państwem poczet frajerów, przepraszam, poczet muszkieterów polskich tutaj w pracy, walczących. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Borkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A już teraz ona, która uwielbia być razem z nami, Gosia Kościelna.
3: A to prawda, i również z wielką radością dzisiaj usłyszałam mój budzik poranny i rączo pojechałam do pracy, aby być z wami w Radiu Złote Przeboje.

0: Perełeczka, coś wspaniałego. Wielki przebój Ewy Bem, Żyj kolorowo z roku 1980. Czy dziś uda nam się żyć kolorowo? Posłuchajmy, co się dzieje w naszym mieście. Radio Złote Przeboje, wiadomości już za 3 minuty o 10.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
15: Wiadomości z Trójmiasta.
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Solidarność chce wybudować hotel tuż przy historycznej bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej. Wniosek o zgodę na postawienie 6-kondygnacyjnego budynku trafił już do ratusza. Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak dziwi się, że związkowcy w tak ważnym dla historii Polski miejscu chcą prowadzić zwykły biznes.
17: Na pewno nie jest to coś, czego byśmy oczekiwali po tej przestrzeni. Wspólnie powinniśmy o tą przestrzeń dbać, a nie zabudowywać ją tego rodzaju hotelami.
16: Procedury w ratuszu trwają. Wczoraj w Gdyni rozpoczęła się morska faza ćwiczeń Baltops. To największe manewry NATO w rejonie Morza Bałtyckiego. Ćwiczeniami dowodzą w tym roku Stany Zjednoczone. Są też okręty m.in. z Niemiec, Grecji, Włoch, Turcji i 5 jednostek naszej marynarki wojennej. Ćwiczenia potrwają do 19 czerwca. Była posłanka Barbara Labuda, reżyser i operator filmowy Jacek Petrycki oraz dziennikarz i aktywista Adam Wajrak zostali wczoraj uhonorowani odznakami Solidarności i Praw Człowieka. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku przyznało te wyróżnienia po raz drugi.
15: Radio Złote Przeboje.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
15: Pogoda w Trójmieście.
16: Małe załamanie pogody na Pomorzu. Dziś niebo przykryte będzie chmurami. Do tego pojawiać się będą opady deszczu. Chwilami może padać intensywnie. Miejscami może spaść do 30 mm wody. Na wschodzie regionu możliwe też burze. Chłodniej niż wczoraj. 18 stopni pokażą dziś termometry w Trójmieście. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz silny i porywisty. W nocy może jeszcze słabo popadać. Ciśnienie rośnie.
15: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
18: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
19: Dzień dobry, witam Was wszystkich w piątkowe przedpołudnie. Piątek specyficzny, ale jednak wielu z nas dzisiaj w pracy, tak jak my. Dlatego niedługo zaczniemy nasz cykl Robota nie zając, a wszyscy, którzy pracy dzisiaj nie są, no to tym bardziej, mam nadzieję, zostaną z radiem Złote Przeboje.

0: Sobota nie zając.
1: No właśnie, dzisiaj jechałam do pracy 25 minut. Zwykle w piątek jest to około 50 minut, czyli długi weekend trwa, dużo miejsca na drogach, wiele osób dziś jest w środku swojego wypoczynku, ściskamy Was serdecznie. Jak jest u Was? Jesteście może w pracy, tak jak my tutaj w Radiu Złote Przeboje? A jeśli tak, to czy jest inaczej? Czy lubicie takie inne dni w pracy, gdy ludzi mniej? Ewentualnie, jeśli macie parking, to stoi pusty, stołówka, jeśli jest zamknięta. Jak Wam się dzisiaj pracuje w środku długiego weekendu? Ciekawa jestem, za najciekawsze odpowiedzi oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 224430 można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. Jak Wam się pracuje w środku długiego weekendu? 224430.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Heart i Fergal Sharkey, dokładnie Sean Fergal Sharkey. W latach 70. i 80. piosenkarz pochodzący z Irlandii Północnej zdobył szeroką rozpoznawalność jako wokalista kapeli punkowej The Undertones. No i jak to się ładnie mówi, w efekcie narastających konfliktów i odmiennych aspiracji muzycznych zespół się rozpadł, a Sharkey postanowił w pełni poświęcić się solowej karierze i przełomem w tej karierze okazał się ten właśnie

utwór. Przed chwilą w Radiu Złote Przyboje, A Good Heart, który niemal błyskawicznie urósł do rangi przeboju. No i co ciekawe, tę piosenkę napisała znana z lat 80. i 90. Maria McKee, znana też z anteny Radia Złote Przyboje. Mowa o autorce na przykład słynnego przeboju Show Me Heaven albo If Love Is a Red Dress z kultowego filmu Pulp Fiction. Przebój Good Heart napisała ona w wieku zaledwie 19 lat, po nieszczęśliwym rozstaniu. Jakie to w wieku 19 lat często się zdarza. No to teraz 10:31, Toni Braxton.

0: autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Dobrze wiedzieć. Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
11: Motorcentrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
12: Czujesz, że utknąłeś? Świat pędzi, a ty stoisz w miejscu? Postaw na zmianę. Sięgnij po nowe umiejętności. Wiedza to nie tylko wyścig po awans. To twój atut, twoja siła. Rozumienie świata, który cię otacza. Nie czekaj, aż inni cię wyprzedzą. Kompetencje jutra zaczynają się dziś. Działaj u siebie. Rozwijaj się na Pomorzu. Sprawdź możliwości na pkj.pomorskie.eu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Reklama.

0: Słuchamy razem największych przebojów lat 80. i 90. i równocześnie dzielicie się ze wszystkimi przez radio Złote Przeboje. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu?
1: W Krynicy Morskiej, mimo deszczyku troszeczkę, pracujemy, wozimy turystów po Zalewie Wiślanym, stateczkiem Krycynką. Mimo deszczu jest pięknie, ludzie są uśmiechnięci, szczęśliwi. Serdecznie pozdrawiamy z Krynicy Morskiej.
2: Jako świeżo upieczony tata, no pracuje mi się w trakcie długiego weekendu wyśmienicie. Nie widzę przestrzeni do odpoczynku, ale to dobrze. Taka praca nie powinna uciekać jak zając, a sprawia dużo radości, mimo tego, że czasami oczywiście, no są chwile takie, które powodują męczenie i frustrację, ale to wszystko wynagradza najedzone i przewinięte dziecko. Pozdrawiam serdecznie, Piotrek z Krakowa.
0: No i dzięki takiemu świeżo upieczonemu tacie można wreszcie jasno powiedzieć, że to też jest praca. Ściskamy bardzo gorąco. Gramy teraz tak, żeby wam się jeszcze lepiej pracowało. Kingston Town, dobre reggae w Radiu Złote Przeboje i UB40. Jak wam się dziś pracuje w środku długiego weekendu? Za najciekawszą odpowiedź oddam po 12 naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje 2244 i 30.
3: Robota nie zając.

Erasure w Radiu Złote Przeboje. Za 3 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Dokładnie o 11 sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
7: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemność. Dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Trójmiasta.
11: Iwona Wyciślak, zapraszam. Utrudnienia w centrum Gdańska. W sobotę rano nastąpi przeniesienie ruchu na podwalu przedmiejskim na wysokości mostu nad Starą Motławą w całości na południową jezdnię podwala, na której do tej pory odbywał się ruch w kierunku Elbląga. W kierunku centrum prowadzić będą dwa pasy ruchu, natomiast w kierunku Elbląga jeden pas. Ruszył przetarg na budowę węzła integracyjnego Gdynia-Chylonia. W ramach inwestycji powstanie m.in. nowy peron przystankowy, oświetlenie, dostępne zejścia do tunelu oraz kanalizacja deszczowa. Zakończenie inwestycji planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Trwa długi czerwcowy weekend, w Trójmieście turystów mnóstwo. Dziś pogoda mało plażowa, ale wczoraj plażowiczów nie brakowało.
12: Woda przetestowana?
13: Jeszcze nie, jeszcze nie mamy tej odwagi w sobie. Ale plaża jest bardzo ciepła, bardzo fajna.
12: Tak się dobrze bawimy tutaj.
14: Bardzo fajnie, pierwszy raz jesteśmy, ale podoba mi się.
11: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał nasz reporter Paweł Radzewicz. Teraz to wszystko, kolejna porcja informacji z regionu za godzinę.
10: Radio Złote Przeboje.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pogoda w Trójmieście.
11: Zmiana pogody na Pomorzu. Dziś w roli głównej chmury przydadzą się peleryny, parasole i kalosze, bo to będzie nie tylko pochmurny, ale i deszczowy dzień. Miejscami może padać intensywnie, miejscami też zagrzmi i wtedy mocniej powieje. Poza tym wiatr będzie słaby i umiarkowany. Od 16 do maksymalnie 20 stopni pokażą termometry na Pomorzu, a jutro i słońce, i chmury, deszcz oraz burze.
10: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Dzień dobry, kolejna godzina przedpołudnia piątkowego. Właśnie się rozpoczęła 11:02. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy z Jennifer Lopez. Let's get loud. Dajmy troszkę głośniej, bo największy przeboj lat 80. i 90. cały czas w Radiu Złote Przeboje dla Was.

nocy ze szkła Heart of Glass i Blondie w Radiu Złote Przeboje, 9 minut po godzinie 11. W tym roku, w 2026 roku, zespół Simply Red odpoczywa sobie od intensywnego koncertowania. No, główny powód jest taki, że mają za sobą wielką, wyprzedaną trasę jubileuszową z okazji 40-lecia istnienia zespołu Simply Red. Odbyła się ona, jak wiemy, w zeszłym roku, w tym ich występ w Krakowie, który to koncert osoby, które miały przyjemność na nim być, wspominają z niesamowitym entuzjazmem i zachwytem. Piękne macie to miasto, zachwycał się z kolei Krakowem Mick Hucknall podczas koncertu. Artysta zwiedzał Kraków z przyjemnością. No to posłuchajmy teraz Simply Red, a wy dzwonicie do Radia Złote Przeboje, żeby podzielić się tym, jak wam się pracuje w ten długi weekend. Specyficznie czy zupełnie normalnie? Jeśli jesteście w pracy, oczywiście 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
0: Reklama.

0: Sobota nie zając.
1: No i jak wam się dzisiaj pracuje w środeczku długiego weekendu?
2: Dzień dobry. Moja praca, czy jest to długi weekend, czy jest to sobota, czy niedziela, zawsze jest taka sama, ponieważ pracuję w opiece przy osobach starszych. Cieszę się, że mogę swoją osobą nieść pomoc takim ludziom, którzy bardzo często są samotni i nie mają pomocy od osób bliskich. Cieszę się, że mogę pracować w takiej pracy. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, tych, którzy dzisiaj pracują i tych, którzy mają wolne. Beata z Gdyni.
0: Robota nie zając.
3: Nic nie robię, a robię. Nadrabiam wszystkie zaległości z całego tygodnia, nawet miesiąca. Jest pracowicie, ale przy Radiu Złote Przeboje wszystko upływa bezstresowo, błyskawicznie i chyba jeszcze trochę wolnego mi zostanie. Pozdrawiam, Jola.
1: Tak różne miejsca, tak różne prace i tak różne zajęcia dzisiaj i wszyscy, którzy odpoczywają, niech też czują się przez nas serdecznie pozdrowieni. Największe przeboje lat 80. i 90. A jeśli chcecie jeszcze zadzwonić i powiedzieć, jak wam się dzisiaj pracuje w ten dziwny piątek w środku długiego weekendu, to telefon 22 44 i 30. Do 12 czekam i oddam za najciekawszą odpowiedź naszą butelkę filtrującą z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unicum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unicum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

dzisiejszej nocy mogę zgubić serce, śpiewała Sissy Catch w roku 1985. Za 12 minut będzie południe, a przed nami on. Z wykształcenia był zecerem, czyli wysoko wykwalifikowanym pracownikiem składającym tekst na potrzeby druku typograficznego. Tak, tak. Był muzycznym samoukiem, który swoją karierę rozpoczął jako perkusista w amatorskich zespołach, ale też utalentowanym kajakarzem. Wystąpił w kilku produkcjach filmowych, no i także w Opolu, gdzie wykonał tę chyba swoją najsłynniejszą piosenkę. Radio Złote Przeboje.

Lenny Kravitz, niesamowity i I Belong to You, przebój z 1998 roku. Za 4 minuty będzie południe piątkowe i najważniejsze wiadomości z naszej okolicy i naszego miasta w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
9: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Trójmiasta.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na odcinku autostrada 1 Gdańsk-Toruń w wakacyjne weekendy, jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Dotyczy to też tego długiego weekendu. Związkowcy Solidarności złożyli do Urzędu Miasta w Gdańsku wniosek o postawienie 6-kondygnacyjnego hotelu z salą bankietową. Ma stanąć między salą BHP a historyczną bramą stoczni. Zgodę wydał im pod koniec rządów PiS konserwator zabytków.
11: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy, dodatkowej przestrzeni. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
10: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. Na terenie szkoły podstawowej nr 27 w Gdańsku odkryto pasiak należący do więźniarki obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Udało się ustalić, że to urodzona w 1923 roku w Ożarowie Barbara Cholewa. Szkoła szuka teraz krewnych kobiety. Jeśli nikt się nie zgłosi, pasiak może trafić do Muzeum Sztuk.
2: Radio Złote Przeboje.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
2: Pogoda w Trójmieście.
10: W dzień zachmurzenie duże i opady deszczu, miejscami burze. Od 16 do 19 stopni pokażą termometry na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Będzie maksymalnie 21 stopni. W niedzielę cieplej, ale parasol będzie jeszcze potrzebny.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
9: No i już prawie 2 minuty po godzinie 12 mamy piątkowe popołudnie, a my, no co, w większości chyba nie jesteśmy w pracy, a może jest odwrotnie, właśnie dziś większość z nas pracuje, nie ma to znaczenia, ważne, że Radio Złote Przeboje cały czas dla Was gra największe przeboje lat 80. i 90. Można zabrać nasze radio ze sobą wszędzie i zawsze. Za chwilkę podkreślimy sobie dzisiaj nasze takie delikatne rozmowy o tym, co robicie, jak się dziś czujecie w ten dziwny piątek w pracy, a teraz Mr. Zub, oczywiście.

0: Piotra i nie zając.
1: Rozmawialiśmy sobie dzisiaj o tym, jak się czujecie w pracy dzisiaj w ten dziwny piątek, w środku długiego weekendu, jeśli pracujecie. Dzwoniliście.
2: Dzień dobry, a robię naleśniki z serem na słodko i słucham przy okazji mojego ulubionego piosenkarza Phila Collinsa. Dziękuję wam za tę piosenkę. Miłego dnia życzę.
3: Cześć, witam wszystkich. Ja jestem nauczycielem. Dzisiaj jest dzień wolny od szkoły, ale są dzieci, które chcą się uczyć dodatkowo. Dlatego od samego rana mam zajęcia dodatkowe z dzieciakami, ale bardzo przyjemne. Pozdrawiam wszystkich.
1: No na te naleśniki to bym jeszcze na słodko miała ogromną ochotę. Bardzo serdecznie pozdrawiam. A butelkę filtrującą z naszej limitowanej edycji Radia Złote Przeboje dzisiaj oddam nauczycielowi, żeby dziadki nasze, młodzi obywatele, rzeczywiście nawet w wolne dni z radością uczyli się właśnie dodatkowo. Ściskam, pozdrawiam wszystkich. No i gramy!
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
5: Zaprawy?
4: Dobrze. A jaka ma być zaprawa?
5: No, dobrej jakości.
4: A jaka?
5: No, niedroga.
4: I dokąd po nią pojedziemy?
5: No, do Bricomana.
6: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
1: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.

12.28, Radio Złote Przeboje, film Bodyguard. Zyskał mieszane recenzje krytyków, ale występ Whitney Houston w jednej z głównych ról stanowił jeden z najważniejszych momentów jej kariery. Do filmu nagrała, wszyscy to wiemy, swoje wykonanie piosenki Dolly Parton z 1973 roku I Will Always Love You i stało się ono czwartym najlepiej sprzedającym się kobiecym singlem w historii, a ścieżka dźwiękowa do filmu Bodyguard, w którym Whitney zagrała sławną piosenkarkę, jest nadal na pierwszym miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się filmowych soundtracków w historii. No, muszę przyznać, że od czasu do czasu tęsknię za tym, żeby ten film obejrzeć jeszcze raz. Radio Złote Przeboje, I Will Always Love You.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
15: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko 1,99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

11 minut, będzie godzina 13. Badania wskazują, że mężczyźni mają zazwyczaj węższe grono bliskich znajomych niż kobiety. Badania pokazują też, że jakość męskich relacji przyjacielskich ma kluczowe znaczenie dla poczucia ich szczęścia, bo według badań, znowu podkreślam, mężczyźni otwierają się emocjonalnie w specyficznych okolicznościach podczas wykonywania czynności, w podróży samochodem, przy wspólnej grze, rąbaniu drwa i tak dalej z innym mężczyzną. Męskie przyjaźnie realnie przekładają się na długość i jakość ich życia. Mężczyźni, którzy mają przyjaciół mężczyzn, lepiej sobie radzą ze stresem i mniej chorują. Ale w każdej przyjaźni są granice.

0: Brian Ferry w Radio Złote Przeboje z jego wielkim przebojem z 1985 roku, a to brzmienie zawsze takie pełne powietrza i przestrzeni uwielbiam. Za 4 minuty będzie godzina 13, zapraszamy na wiadomości.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
11: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
12: Mocno zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami na wschodzie kraju. Eksplozje morskich dronów w pobliżu rumuńskiego portu i więcej pociągów na wakacje. PKP szykuje nowe składy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Obejmują wschodnią połowę Polski. Na północnym wschodzie to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Tam wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Alert w związku z burzami wydało również RCB. W południowo-zachodniej Polsce mogą z kolei pojawić się intensywne opady deszczu. W rumuńskim porcie w Konstancy doszło do eksplozji drona morskiego. W związku z incydentem uruchomiono tak zwany czerwony plan interwencyjny, czyli procedurę stosowaną w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Według dotychczasowych informacji nikt nie został ranny. Służby znalazły kolejne drony z ładunkami wybuchowymi. Dodatkowo polska ambasada w Rumunii informuje o ewakuacji wybrzeża w Konstancy. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. Lekarze do końca czerwca w ramach Dni Walki z Chorobami Nowotworowymi będą zachęcać do badań profilaktycznych, takich jak mammografia, cytologia czy zwykła kontrolna morfologia krwi. W Polsce na badania profilaktyczne nadal zgłasza się niewielki odsetek osób, a wczesne wykrycie choroby jest bardzo ważne, mówi profesor Tomasz Nowikiewicz z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
13: Im mniej ta choroba będzie zaawansowana, tym prostsze zadanie stoi zarówno przed samą pacjentką, jak i przed każdym onkologiem, który czeka na pacjentki i chce im pomóc.
12: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Pociągów w te wakacje będzie więcej, 560 na dobę. To o 46 więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym te Pendolino, mówił Michał Wrzosek z PKP Intercity.
14: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przyjazdu do Warszawa Centralna Świnoujście, 5 godzin 28 minut.
12: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy zaczyna obowiązywać 14 czerwca. Typowo turystyczne połączenia ruszą 26 czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda.
11: Dzisiaj w całej Polsce może przelotnie padać, we wschodniej połowie cieplej i możliwe burze. Od 25 stopni w Warszawie i Rzeszowie przez 16 w okolicach Kalisza do 19-20 stopni na krańcach zachodnich. Kolejna godzina popołudnia piątkowego właśnie się rozpoczyna, bo 2 minuty po godzinie 13 teraz. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. cały czas nam towarzyszą. Weźcie Radio Złote Przeboje ze sobą, gdziekolwiek jesteście. Depeche Mode? Tak zaczniemy.

Król pozostaje jednym z największych symboli kariery Urszuli, no i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów PRL-u, jakbyśmy tego nie chcieli nazwać. Chociaż dzisiaj trudno sobie wyobrazić, żeby mogła go zaśpiewać inna artystka niż Urszula, to takie były plany. Malinowy Król powstał w czasie, gdy Budka Suflera była zaangażowana we współpracę z Izabelą Trojanowską i właśnie jej zaproponowano tę piosenkę, ale ostatecznie pani Izabela nie zdecydowała się jej przyjąć. Powody tej decyzji nie zostały podane. Wiadomo tylko, że dzięki temu utwór trafił w ręce Urszuli i stał się jednym z jej największych przebojów. Można jedynie się domyślać albo wyobrażać sobie, jak potoczyłyby się losy tej piosenki, gdyby to Izabela Trojanowska zdecydowała się ją nagrać. Przypomina nieco klimatem słynny Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda i był to pierwszy irlandzko brzmiący utwór Urszuli i Budki Suflera. A teraz 11 minut po 13 George Michael w Radiu Złoty Przebój.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
2: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.

Ależ energię ma ten wielki przebój rysowany Tobie i Andrzej Piaseczny, który nie ukrywa, że jego muzyczne inspiracje są dalekie od chwilowych trendów i rzeczywiście ma swój styl. Prywatnie sięga głównie po muzykę klasyczną i po jazz. Nowości raczej sporadycznie słucha. I mówił, pamiętam w rozmowie z nami, że ma chyba trochę staroświeckie, jakieś takie oldschoolowe podejście do muzyki i najchętniej włącza utwory z lat 70., bo tam było najwięcej melodii i lat 80. także, a jednocześnie zaznacza, że nie chce wpisywać się w międzypokoleniowe narzekanie, bo nie o to chodzi, że kiedyś było lepiej. Po prostu, mówiąc, że Piaseczny, wiem, co mi gra w głowie i co jest mi najbliższe. No to teraz może coś tak, jeśli chodzi o te brzmienia dla Andrzeja, 78 rok i to Hold the Line, też kochamy ten zespół. Radio Złote Przeboje.

0: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Ale sztosy!
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: Bardzo wam dziękuję za dzisiejszych kilka godzin wspólnych przy największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czy twoje buty dziś stukały tak, że słyszałeś echo pustki idąc do studia? Bo ja tak rano miałam.
1: Troszkę tak, słuchajcie, chociaż prawdę trzeba przyznać, że takie miejsca jak na przykład radio, tak, no, to nie robi sobie wolnego absolutnie, także jakiś taki troszkę niemy tłumek zadba o wasze samopoczucie, niezależnie od tego, jak bardzo wy czujecie się dzisiaj z pewną pustką dookoła. O, niech tak będzie. Proszę bardzo, Madonno, proszę zadbać.

0: As Long As You Love Me i Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu i więcej na ten temat ku przestrodze u nas o 14.
1: Autopromocja.
2: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
3: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
2: W każdą niedzielę po 8:00.
3: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Nie czekaj, aż inni zaprojektują twoją przyszłość. Przejmij kontrolę nad tym, co robisz. Wybierz szkołę, która rozwija twoje talenty. Nauka zawodu to przede wszystkim konkretne umiejętności. Buduj, programuj i twórz rozwiązania, które są potrzebne na rynku. Zdobądź specjalizację dającą finansową wolność. Szkoły branżowe i technika na Pomorzu. Wejdź na pkj.pomorskie.eu i sprawdź swoje możliwości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
0: Mamy piątek, jest 5 czerwca. Tu Radio Złote Przeboje. Pora na wiadomości.
11: 3 ofiary śmiertelne. Długi weekend na drogach zbiera żniwo. Ceny paliw w górę, informuje Ministerstwo Energii. I Maja Chwalińska, która zbiera siły na finał, jutro zagra 10 mecz z rzędu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Prawie 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego czerwcowego weekendu. Mundurowi prowadzą na drogach wzmożone kontrole. Tylko wczoraj zatrzymali prawie 330 kierowców na podwójnym gazie. Warunki pogodowe dzisiaj nie będą sprzyjać kierowcom. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które pojawią się w całej wschodniej połowie kraju. Głównym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
12: Tu jednak lokalnie możliwy także grad oraz dość silny i porwisty wiatr.
11: Jutro będzie więcej słońca, ale też gdzieniegdzie popada. W niedzielę przez Polskę ponownie przejdzie front burzowy. Mamy też nie najlepsze wieści dotyczące paliw. Jutro ich ceny maksymalne pójdą w górę, o czym informuje Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 nie będzie mógł kosztować więcej niż 6 zł, czyli 6 groszy więcej niż dziś. Za 98 zapłacimy maksymalnie 6,63, czyli 11 groszy więcej, a za olej napędowy 6,48 to skok o 8 groszy. Rzecz jasna na litrze. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koleżanki i koledzy, a ten będzie musiał odpowiedzieć, ale bez nazwisk. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń, przypomina Joanna Ukrza z IFirma.
13: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości. W praktyce wzmocni to pozycję pracowników w rozmowach o wynagrodzeniu.
11: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi do 60 tysięcy złotych grzywny. Jeden dzień odpoczynku na regenerację i zabranie sił przed finałem ma Maja Chwalińska.
14: Na razie sobie nie wyobrażam. Dajcie mi chwilkę. Troszeczkę się pocieszyć tym zwycięstwem i sobie będę już wyobrażać sobotę.
11: Wczoraj Polka brawurowo walczyła z rywalką Dianą Schneider, ale także ze zmęczeniem i przeziębieniem, ale znowu wygrała. Po raz 9 w ciągu 3 tygodni spędzonych w Paryżu. Finał Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa jutro o 15.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Burzowo dzisiaj w całej wschodniej połowie Polski, na Podlasiu, Warmii i Mazurach obowiązują nawet ostrzeżenia drugiego stopnia. Momentami też bardzo ciepło, 25 stopni w Warszawie, Lublinie i na Podkarpaciu. Długi weekend z największymi przebojami lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, witam Was serdecznie i zapraszam na Snap.

0: is... Ka-ching!
1: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje, jedna z największych gwiazd muzyki country, stanie się bohaterką filmu biograficznego produkowanego przez Sony Pictures. Będzie współproducentką filmu i w zasadzie to jest tyle, co w tej chwili wiadomo o zbliżającej się produkcji. Oczywiście, jak tylko dowiem się czegoś więcej, to wam o tym w Radiu Złote Przeboje powiem. Tymczasem facet, który napisał muzykę do 10 polskich filmów. Czekamy na filmową biografię Grzegorza Ciechowskiego.

0: Barry White w Radiu Złote Przeboje i jedna z najradośniejszych piosenek w historii soulu i disco. Obecny papież Leon jest fanem Barry'ego White'a. Jak powiedział Michael Bublé, który spotkał się z Ojcem Świętym niedawno. No dobrze, to my teraz z Rzymu wybieramy się na wycieczkę po najbliższej okolicy.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Siądź, luby gościu, nad mym brzegiem i odpocznij sobie. Tak mogłaby powiedzieć rusałka mieszkająca w jeziorze. Luby gość. Rusałki niestety nie istnieją, ale jezioro taka, ponieważ to jedno z najpiękniejszych na całych Kaszubach, to was tam dzisiaj zabieram. Godzina jazdy autem z Gdańska i parkujemy przy leśniczówce Mirachowo. Stąd ruszamy na 10-kilometrowy spacer wśród starych, pomnikowych, buków i dębów. Jeszcze takie w Polsce istnieją. Kierując się znakami na kamieniach, schodzimy w głęboką dolinę, pełną śpiewu ptaków i gęstej zieleni. Na jej dnie czeka ciemne lustro wody, w którym w dodatku można się wykąpać, o ile osiągnie przyzwoitą temperaturę. Trasa prowadzi lasami dookoła jeziora Luby Gość, a to, co po drodze zaskakuje najbardziej, to niewielkie piaskowcowe groty, zasłonięte naturalną kolumnadą, które znajdziecie powyżej północnych brzegów, powstały w wyniku eksploatacji tutejszych żwirów. Po zachodniej stronie jeziora koniecznie trzeba się wspiąć na Szczelinę Lechicką, bo to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Kaszubach, a na wschodnim brzegu mieszka legenda. Uciekając przed niebezpieczeństwem, przerażona córka rybaka wpadła tutaj w ramiona ukochanego. Pamiątką po tym spotkaniu jest buk, którego cztery pnie ciasto oplatała niegdyś olcha. Uschła niestety biedaczka. Złośliwi mówią, że jej luby z nad jeziora Luby Gość zakochał się w polskiej piłce nożnej. Miast zwracać uwagę na ukochaną, czeka na sukces naszej reprezentacji. On wciąż żyje nadzieją. Ona już nie.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Dzień dobry, co pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Czujesz, że utknąłeś? Świat pędzi, a ty stoisz w miejscu? Postaw na zmianę. Sięgnij po nowe umiejętności. Wiedza to nie tylko wyścig po awans. To twój atut, twoja siła. Rozumienie świata, który cię otacza. Nie czekaj, aż inni cię wyprzedzą. Kompetencje jutra zaczynają się dziś. Działaj u siebie. Rozwijaj się na Pomorzu. Sprawdź możliwości na pkj.pomorskie.eu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
16: W drugiej alejce po prawej.
15: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
16: A, to prawda.
15: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
16: No jasne.
17: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

The Hooters, czyli Eric Bazilian i Rob Heyman, poznali się na Uniwersytecie Pensylwanii w 1971 roku. Występowali w zespole Baby Grant, a już w 1980 roku założyli poważną grupę The Hooters, która taka bardzo poważna na początku nie była, bo panowie występowali tylko w klubach. No ale już po 5 latach, kiedy to nie było bardziej prestiżowej sceny, na której muzyk mógłby wystąpić, czyli Live Aid, czy to w Londynie, czy w Filadelfii, na koncertach występowała plejada muzycznych luminarzy, no to właśnie Hootersi otwierali tę amerykańską część wydarzenia.

0: Jestem kobietą, zaśpiewała Edyta Górniak, a jeśli mało nam dobrych wiadomości, to o 15:00 zajrzymy na korty w Paryżu. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje na cały długi weekend.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
1: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
4: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
5: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt. Reklama.
9: Słuchacie Radia Złote Przeboje w długi weekend. Piątek, 5 czerwca i wiadomości.
10: Nowe informacje w sprawie eksplozji drona w Rumunii. To nie złota alga, mówią eksperci po badaniach Odry. Zajrzymy też na korty w Paryżu. Na finał French Open zjeżdża coraz więcej Polaków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów podczas operacji na Morzu Czarnym zgubił się i armia utraciła nad nim kontrolę. Miało się to wydarzyć, gdy Rosja zakłócała systemy radiowe i nawigacyjne. To prawdopodobnie ta jednostka trafiła do portu w Rumunii i eksplodowała po tym, jak włączyły się systemy bezpieczeństwa. Pozostałe dwa drony odnalezione przy rumuńskim wybrzeżu są nadal przedmiotem postępowań zarówno rumuńskich i ukraińskich służb. Ale z filmów i zdjęć publikowanych w mediach wynika, że to także ukraińskie drony Sea Baby. Badania wody w Odrze nie wykazały śladów tzw. złotej algi. Jak przekazał Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, próbki zostały pobrane po tym, jak wędkarze znaleźli w Odrze dziesiątki martwych ryb i skorupiaków. Prawdopodobnie zwierzęta padły z powodu wysokiego poziomu zasolenia wykrytego w wodzie, mówi rzecznik inspektoratu Michał Ruczyński.
11: Najważniejsza informacja na dzisiaj jest taka, że w tych próbkach wody nie ma złotej algi. Czyli generalnie nie ma tego, czego najbardziej się obawiano. Natomiast niepokojące były wskaźniki, jeśli chodzi o zasolenie wód Odry oraz zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie.
10: Po tym, jak poprawiła się pogoda i skończyła tak zwana cofka, która wpychała w głąb lądu słoną morską wodę, sytuacja powinna wrócić do normy. Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Witold B., zawieszony w czynnościach służbowych. Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, oficer jest podejrzany o wyłudzenie nienależnych świadczeń z tytułu nieistniejącej rozłąki i przejazdów oraz z tytułu niedopłatnego zakwaterowania. Do zdarzeń tych miało dochodzić w długim okresie czasu. Fenomenalny Roland Garros w wykonaniu Mai Chwalińskiej sprawił, że do Paryża przyjeżdżają kolejni polscy kibice. Chcą z trybun kortu dopingować naszą 24-letnią tenisistkę.
12: Czekamy na więcej. Na pewno będziemy w sobotę kibicować. Do przodu Polska, jest to super. Naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
13: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
10: Wielki finał French Open jutro o 15. Maja zagra z Rosjanką Mirrą Andrzejewą.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Trójmieście?
15: Iwona Wyciślok, zapraszam. Były już koncerty, wystawy i pokazy filmowe. Teraz czas na musical z okazji stulecia Gdyni. Biała Gdynia to pełna humoru i emocji muzyczna podróż młodego człowieka, który przybywa do Gdyni, aby spełnić swoje największe marzenie. To opowieść o morzu, żeglarskim życiu i mieście, które inspiruje. Premiera 6 czerwca w Konsulacie Kultury w Gdyni. W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku trwa 5. edycja Festiwalu Kultury Ocalonej. Jutro w ramach festiwalu odbędzie się koncert Natalii drugi przybysz, zaczynam się od miłości, z utworami do niepublikowanych wcześniej tekstów Kory. To jutro, a dziś piłkarskie święto w Gdańsku. Reprezentacja Polski kobiet prowadzona przez Ninę Patalon zmierzy się z Francją w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata FIFA 2027. Mecz na Polsat Plus Arenie Gdańsk zaczyna się o 18:00.
14: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM. Pogoda.
9: Mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Wschodnia część Polski, alert w związku z burzami wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A poza tym, jeśli chodzi o pogodę, no to maksymalnie dzisiaj 26 stopni w Warszawie, w Poznaniu i na Podkarpaciu. Legenda Eurodisco Fancy kończy karierę, zaprasza na koncert w ramach One Last Time Tour. Artysta za miesiąc ma 80 urodziny, no to wszystkiego najlepszego od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Ich droga do sukcesu była wyboista nie tylko ze względu na trudności w przebiciu się do głównego nurtu, ale wspomnieć warto, że Ace of Base dysponowali wtedy na początku skromnym budżetem opiewającym na kwotę 30 tysięcy koron szwedzkich, to jest dzisiaj około 12 tysięcy złotych. Mimo ograniczonych środków wydali swój debiutancki singiel trzykrotnie, dzięki czemu w końcu zwrócili na siebie uwagę. Bengelsi w Radiu Złote Przeboje, zapraszam na parkiet.

0: Autopromocja.
1: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
18: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
0: Reklama.

To jest, słuchajcie, skomplikowana historia. Tę piosenkę najpierw nagrał Mick Jackson, brytyjski muzyk, którego wydawca na targach w Cannes bez jego wiedzy zaoferował zespołowi Jackson's Five tę piosenkę, zbieżność nazwisk przypadkowa, a że tłocznia, która produkowała singla Micka Jacksona, miała jakieś opóźnienia, no to ta jego wersja pierwotna i wersja zespołu z Ameryki niemal jednocześnie trafiła na listy przebojów, wywołując coś, co ówczesna prasa nazywała boogie wojną na popularność. Ta wersja, którą ja wam zagrałem z kolei, to wersja z 89 roku zespołu Big Fun. No, to ja dzisiaj tłumaczę, a w poniedziałek kartkówka, tak? Ale to jeszcze wcześniej obowiązkowa lektura, czyli Chłopcy z Placu Broni.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: I jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
15: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Reklama.

Włochy, Turcja, Grecja, Francja. To nie są moje plany urlopowe, tylko to są plany zespołu Pet Shop Boys. Miejsca, gdzie panowie niebawem zaśpiewają. Zazdroszczę i występującym pięknej objazdówki, ale przede wszystkim zazdroszczę tym, którzy koncertów będą słuchać.

0: Natalia Kukulska w biegu. Co prawda mamy długi weekend, ale niektórzy jednak w pracy. Jednych, drugich, trzecich. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Będziemy w nich między innymi mówić o prawdziwym wysypie truskawek. Ceny spadają z dnia na dzień.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
2: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje, jest piątek, 5 czerwca, a na naszej antenie tylko sprawdzone wiadomości.
10: 5-latka wypadła z 11 piętra wieżowca we Włocławku. Ukraina wymieniła z Rosją jeńców wojennych. Powiemy też o prawdziwym wysypie truskawek, ceny spadają z dnia na dzień. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Dziecko śmigłowcem zabrano do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka przebywała z 21-letnią matką, która była nietrzeźwa. Miała promil alkoholu w organizmie. Została zatrzymana przez policję, która teraz pod nadzorem prokuratury ustala, jak doszło do zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wymianie jeńców wojennych z Rosją. Na stronę ukraińską powróciło 185 żołnierzy. Niektórzy z nich byli w rosyjskiej niewoli od 2022 roku. To m.in. obrońcy Mariupola i Azowstalu. Informację potwierdziła Rosja, która odzyskała taką samą liczbę jeńców. Sam Zełenski napisał też o wymianie jeńców w formacie wszyscy za wszystkich w swoim liście otwartym do rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Zełenski zaproponował Putinowi w tym liście zakończenie wojny oraz spotkanie. Miał wysłać z Poznania do Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej paczkę z podpisem broń chemiczna. Sąd w Warszawie aresztował na 3 miesiące mężczyznę podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura informuje, że w planach są też badania sądowo-psychiatryczne. Mężczyzna przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. Ponad 22 kg marihuany oraz amfetaminę w jednym z mieszkań znaleźli bytomscy policjanci. W tej sprawie zatrzymali 29-latka, który narkotyki przemycał z Holandii. Grozi mu do 20 lat więzienia. Trafił na razie na 2 miesiące do aresztu. Czerwcówka należy do polskich truskawek z gruntu. Mamy ich prawdziwy wysyp. Wraz z pierwszymi dniami czerwca tych owoców jest coraz więcej. I co więcej, z każdym dniem są coraz tańsze. W ubiegłym tygodniu za kilogram było ponad 20 zł, teraz w okolicach 13. W przyszłym tygodniu jest nadzieja, że cena spadnie nawet poniżej 10 zł. Na bazarkach królują dwie odmiany, podkreśla Maciej Kmera z giełdy w Broniszach.
11: Teraz najpopularniejsza na rynku rumba, najbardziej poszukiwana odmiana Asia.
10: Oprócz truskawek truskawek, coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Truskawkowy sezon kończy się zwykle w połowie lipca.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Trójmieście?
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Rozpoczęła się piąta edycja Gdańskich Dni Kaszubskich. Centralnym punktem wydarzenia jest skwer imienia Macieja Kosycarza, gdzie odbywa się Jarmark Kaszubski, połączony z festiwalem muzycznym Kaszebę Fest. Jutro z kolei odbędzie się Fishmarkt. To wydarzenie inspirowane wielowiekową tradycją targów rybnych w Gdańsku. W sobotę uroczyste otwarcie Obserwatorium Astronomicznego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sopocie. W godzinach od 18 do 23 obiekt będzie można zwiedzać. Główna atrakcja to strefa pod kopułą obserwatorium, gdzie prezentowane będą profesjonalne teleskopy i sprzęt astronomiczny. Na pierwszym piętrze zaplanowano wirtualne pokazy nieba. A jak Almodóvar B, jak Banderas, Fiesta Kina Hiszpańskiego wraca do gdyńskiego Centrum Filmowego. Potrwa 3 dni. Od dziś do 7 czerwca w programie Matador, Prawo Pożądania i Kobiety na skraju załamania nerwowego.
1: Radio Złote Przeboje Trefle 103,99,2 FM. Pogoda.
2: Od 18 do 26 stopni dzisiaj w Polsce, najcieplej w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Sporo deszczu i burz, ostrzegamy, burze mogą być gwałtowne. Mamy długi weekend, więc może się trochę odstresowujemy, ale o tym, jaki wpływ ma stres na powstawanie tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha, to jednak wam powiem. O 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry, w piątek.

Radiu Złote Przeboje. Zresztą, słuchajcie, panie mają u nas naprawdę silną reprezentację. Chcecie bilety na koncert Beaty Kozidrak? Fajny i wyjątkowy Unplugged? Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Od poniedziałku będziemy wam od rana takie bilety podwójne rozdawać na koncert na dziedzińcu zamku w Lublinie. To tyle, ja teraz piłka po waszej stronie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl po szczegóły. No i wygrywajcie!

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Reklama.

0: kilka o tę sferę też warto z nami zadbać.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Wszystko kręci się wokół substancji zwanej kortyzolem. Hormon ten uwalnia się zawsze, gdy czujemy się pod presją. W czasach, kiedy nasi przodkowie uciekali przed głodnym zwierzęciem, był niezbędny, a dzisiaj nawet zwykły mail od szefa albo opóźniony pociąg może go aktywować. Problem pojawia się, kiedy kortyzol utrzymuje się na wysokim poziomie przez długi czas. Taki stan daje komórkom jasny rozkaz: oszczędzaj energię, przechowuj wszystko, co możesz w okolicy brzucha. Dzieje się tak, ponieważ większość receptorów reagujących na kortyzol znajduje się wokół narządów wewnętrznych. Tłuszcz w tym obszarze to nie tylko efekt estetyczny, ale aktywna tkanka, która dodatkowo wpływa na nasze samopoczucie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: złote przeboje w drodze.
1: Długi weekend to wzmożony ruch na drogach, sporo też niestety wypadków. Droga krajowa nr 15 jest zablokowana po wypadku w Jajkowie koło Brodnicy. Ciężarówka zderzyła się tam z dwoma pojazdami osobowymi, jedna osoba została ranna. Utrudnienie też w zachodniopomorskim w kierunku Gdańska na S6 na odcinku Bielice-Koszalin Północ. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery, zablokowany jeden pas ruchu. Utrudnienie na 28 na Podkarpaciu w kierunku Biecza. Tam doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką. Zablokowany jeden pas ruchu i wprowadzony ruch wahadłowy.
0: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

Ten wspaniały, ciekawy flat w One Night in Bangkok wykorzystuje bardzo trudną do osiągnięcia technikę flutter tongue, podobną do tej stosowanej w wielu utworach grupy Jethro Tull. Zagrał ją szwedzki muzyk Björn Jason Lind. Bardzo zdolny facet, bo poza tym, że muzyk, to w wolnych chwilach też bywał grafikiem.

0: Unchain My Heart i Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, w którym ostrzegamy, będą burze, bardzo gwałtowne, gdzie usłyszycie o 17:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
10: Długi weekend z Radiem Złote Przeboje. Jest 5 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
11: Gwałtowne burze przechodzą nad Polską i MGW ostrzega. Jutro spotkanie wicepremiera z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Zajrzymy też do strefy kibica w rodzinnej miejscowości Mai Chwalińskiej przed jutrzejszym finałem. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Wyładowań spodziewać możemy się do późnego wieczora, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
12: We wschodniej połowie kraju oraz na zachodzie pojawią się burze lokalnie z gradem. Na burze te prognozowane we wschodniej części kraju wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia, a dla części północno-wschodniej Polski, także drugiego stopnia, można spodziewać się silnych, przelotnych opadów deszczu od 20 do 35 mm oraz porywów wiatru do 70 km na godzinę.
11: Jutro pogoda w całym kraju będzie spokojniejsza i bardziej słoneczna. W niedzielę wraz z nowym frontem atmosferycznym do Polski mają jednak powrócić burze i deszcz. Jutro przed południem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kuryło Budanowem. Z Budanowem rozmawiał już wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Tematem była sprawa nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA i ukraińskie propozycje rozwiązania tej sytuacji. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, w ciągu najbliższych godzin szef kancelarii prezydenta Ukrainy ma spotkać się też z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. NASA poleciła astronautom przebywającym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, by schronili się w swoim statku i przygotowali do ewentualnej ewakuacji. To w związku z pogarszającymi się wyciekami powietrza w rosyjskim segmencie stacji. Jak podała NASA, rosyjska załoga próbuje naprawić wyciek powietrza w swojej części laboratorium. Nawet tysiąca kibiców spodziewają się jutro organizatorzy malutkiej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej. To rodzinna miejscowość Mai Chwalińskiej, która w Paryżu będzie walczyć o zwycięstwo wielkoszlemowego turnieju French Open.
13: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
14: Wczoraj zostajemy do jutra.
13: Tak jest.
11: Mówili kibice, bo właśnie już wczoraj setki osób oglądały na Telebimie w Dąbrowie Górniczej półfinałowy mecz Mai. Niektórzy trzymają miejsce w strefie kibica na jutrzejszy finał, który, przypomnę, wystartuje w Paryżu o 15:00.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda.
10: Rzeszów, Lublin, Warszawa. Tutaj dzisiaj najcieplej, najchłodniej w Gdańsku i Szczecinie. Od 18 do 26 stopni pokazują termometry w całej Polsce. Polsce, w której na wschodzie szczególnie sporo deszczu i burz, i to nawet bardzo gwałtownych.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Pozdrawiam tych, którzy już od dawna mają weekend i tych, którzy go dopiero zaczną. Największe przeboje lat 80. i 90. mam dla jednych i dla drugich. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Radio Złote Przeboje Trefl 103,99.

Maroon 5. Zespół wykuwał się w bólach, na przykład po przeprowadzce do Nowego Jorku. Adam Levine, student, zaczął pracę w sieci fast foodów Johnny Rockets. Długo nie wytrzymał, zrezygnował po zaledwie 2 tygodniach. Zrezygnował też ze studiów, przestawił wajchę na karierę muzyczną i bardzo dobrze zrobił, prawda?

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unikum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossa, Gmitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unikum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Jak nauczyła mnie Amy Poehler, mówiła Donna Lewis o tej piosence, jeśli potraktujesz swoją karierę jak złego chłopaka, wróci do ciebie na kolanach, oferując ci cały świat. Więc coś w moim braku zaangażowania w tę piosenkę sprawiło, że stała się jedną z największych piosenek, jakie kiedykolwiek wydałam. Ciekawa filozofia.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: Cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
18: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
19: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
21: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Reklama.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Dyżurni mają pełne ręce roboty w długi weekend. Sporo utrudnień i wypadków na Lubelszczyźnie. Między Radzyniem Podlaskim i Międzyrzecem Podlaskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały ranne. Wprowadzony jest tam ruch wahadłowy i zablokowany jeden pas ruchu. A między Opatowem i Kraśnikiem w pobliżu Gościeradowa doszło do najechania pojazdu osobowego na przepust. Droga też jest zablokowana. Na A1 w okolicach węzła Kamińsk pojazd ciężarowy uderzył w bariery. Zablokowany jest zjazd Gdańsk-Kamińsk. Utrudnienie też na 58 między Olsztynkiem a Jedwabnem w pobliżu miejscowości Selwa. Droga jest zablokowana.
22: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Michael Jackson i Beery, to ja się pytam, Wojtek, co ty tutaj robisz? Jest długi weekend.
1: Co ja tutaj, ja tu bez radia żyć nie mogę, krótko
0: no
1: mówiąc.
0: No właśnie, dla tych, którzy tak jak my bez radia żyć nie mogą, Wojtek będzie miał mnóstwo fajnych rzeczy po 18.
1: Bardzo fajnych, między innymi będę miał zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w pewne cudowne miejsce w Polsce, ale o tym po godzinie 18.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości, takich historii muzycznych po godzinie 18 na pewno nie zabraknie, zatem koniecznie bądźcie bardzo blisko Radia Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie czekaj, aż inni zaprojektują twoją przyszłość. Przejmij kontrolę nad tym, co robisz. Wybierz szkołę, która rozwija twoje talenty. Nauka zawodu to przede wszystkim konkretne umiejętności. Buduj, programuj i twórz rozwiązania, które są potrzebne na rynku. Zdobądź specjalizację dającą finansową wolność. Szkoły branżowe i technika na Pomorzu. Wejdź na bkj.pomorskie.eu i sprawdź swoje możliwości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć wieczór ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polskie siatkarki wciąż niepokonane w turnieju Ligi Narodów w Nankinie. Po wygranych z Belgią i Czechami dziś drużyna Stefano Lavariniego pokonała Serbię 3-2. W niedzielę o 13:00 biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami turnieju, czyli Chinkami. Berlin, region Rhein-Ruhr z Kolonią oraz Monachium chcą ubiegać się o prawo goszczenia letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 lub 2044 roku. Decyzja, kogo niemiecka Konfederacja Sportu Olimpijskiego zgłosi do MKOL, zapadnie we wrześniu. Wcześniej Hamburg wycofał swój wniosek po negatywnym referendum mieszkańców.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Pogoda.
2: Wieczór i noc pogodne, i to w całym kraju. Jutro przelotne opady deszczu i burze w paśmie od Koszalina aż po Gdańsk. Także zagrzmi w okolicach Zielonej Góry. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Jutro najchłodniej w Mielnie, 17 stopni. Najcieplej w okolicach Katowic i Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 24.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Ladies and gentlemen, jak co piątek zaczynamy po królewsku ten wieczór ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. No moc tych największych kawałków lat 80. i 90. dopiero przed nami. Będą prezenty, o nich opowiem wam już za kilka minut. A na dobry początek Sting i Przyjaciele, czyli formacja The Police. Zaczynamy.

Ale wciąga ten numer Mike Oldfield i Maggie Reilly w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 9 minut po godzinie 18. No i zaczynamy od niespodzianek dla Was. Cały dzień. Teraz macie szansę na to, żeby wygrać podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak, która zagra w miejscowości Ruchna koło Siedlec 16 lipca. Musicie mnie przekonać, że to właśnie do Was powinno trafić to podwójne zaproszenie. Przekonajcie mnie. No, czasu macie jeszcze sporo, bo finał u nas przed 19. 22, 4, 4 i 3-0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do Was mam trafić. Ma trafić to zaproszenie. Może macie jakieś urodziny albo chcecie komuś zrobić wielki prezent i wielką przyjemność, żeby z daną osobą wybrać się na koncert Beaty Kozidrak, to dzwońcie 22 4 4 i 3-0. Tak jak wspomniałem, finał u nas za mniej więcej dwa kwadranse. No a teraz artysta, który pojawi się jeszcze w tym roku w Polsce, to Tom Jones.

0: Tak, właśnie w piątkowy wieczór pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. To Hadaway, który ostatnio po 21 latach wydał swój kolejny krążek zatytułowany The Sun, a już za niespełna 2 tygodnie wyrusza w letnią trasę koncertową po Europie. To już prawie 17 minut po godzinie 18, a my z naszymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej uwielbiamy wspomnienia, uwielbiamy wracać do czasów, kiedy zaczynały swoją wielką muzyczną karierę. Niedawno miałem wielką przyjemność porozmawiania z Anią Wyszkoni. Rozmawialiśmy o Międzyzdrojach. 8 lipca 2019 roku podczas 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach pojawiła się ta pamiątkowa płyta z odlewem jej dłoni. Zapytałem ją, jak po latach pamięta tamto wydarzenie.
1: To są oczywiście ogromne emocje i to jest wyróżnienie, ale przyznaję, że nie należę do osób, które lubią rozpamiętywać i żyć tymi symbolami, bo to mimo wszystko są tylko symbole. Ja chcę przede wszystkim pozostawić po sobie dorobek artystyczny, bo ta gwiazda w Opolu, myślę, nie będzie nic znaczyć, jeśli nie będzie wartościowych piosenek. Więc myślę, że to idzie trochę w parze, a nawet te piosenki są ważniejsze. To jest na pewno fajne uczucie, ale wiesz, ja nie siedzę na kanapie w domu i nie podziwiam moich złotych i platynowych płyt i nie żyję tym, co było. Idę do przodu, ciągle stawiam sobie nowe cele, nowe wyzwania i się nie poddaję na tej mojej drodze, a wręcz przyspieszam tempo.
0: To tyle wspomnień, chociaż od nich nie uciekniemy. Teraz piosenka, która podobno została napisana specjalnie dla Amerykanów. Redbox i For America. We'll be right back.

0: pamięci.
1: Wielki nieobecny Stanisław Sojka i cud niepamięci w Radiu Złote Przeboje. 25 minut po godzinie 18, a ja cały czas czekam na wasze telefony pod 22 44 30. Obok mnie jedno podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w miejscowości Ruchna koło Siedlec z 16 dzień lipca. Zagra tam w folwarku Ruchenka, zatem gorąco was zapraszam na ten koncert. No a ja z wielką przyjemnością jeszcze przed 19 komuś wręczę to jedno podwójne zaproszenie. Można już sobie plany robić na wakacje, wybrać się właśnie tam na koncert. 22 4 4 i 3 0. Przekonajcie mnie, że to właśnie do was ma trafić to jedno podwójne zaproszenie. Finał jeszcze przed 19, zatem dzwońcie 22 4 4 i 3 0.

0: swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny o andropauzie i menopauzie. Jak hormonalny kryzys wpływa na życie pary? Czy andropauza naprawdę istnieje? Jak badać testosteron i co się dzieje, gdy jego poziom spada? Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Olu.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Wciąż sporo utrudnień na drogach. Uważajcie, bo MGW ostrzega też przed burzami, szczególnie we wschodniej i północno-wschodniej części kraju, a to może znacząco wpłynąć na warunki na drogach. Utrudnienie wciąż na A1 między węzłem Kamińsk w kierunku Gdańska. Zablokowany jest zjazd Kamińsk. Utrudnienie też na 46 w województwie śląskim. W obu kierunkach jazdy wprowadzony jest ruch wahadłowy między odcinkiem Kochanowice i Herby.
13: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2 FM.

0: Karierę w showbiznesie zaczynała jako modelka, a później została słynną piosenkarką. Słuchajcie, w szczytowym momencie popularności ubezpieczyła nawet swój biust na kwotę, uwaga, 1 000 000 funtów. Samantha Fox w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 23 minuty będzie 18, a my z naszymi gwiazdami od czasu do czasu wspominamy, pytamy ich także o to, skąd wzięła się nazwa danego zespołu. Niedawno miałem przyjemność porozmawiania z zespołem Miss Lovitz, no i zapytałem ich, skąd wzięła się właśnie taka nazwa. No i chłopaki odpowiedzieli, że stąd.
1: Nazywaliśmy się kiedyś Freshmen. Przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam, kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
2: Józek,
1: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłyderskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy i wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę? A Lala mówi, ty, moja sąsiadka u góry, Rawcino, ona ma taki piec i tam pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Opcję przez V, przeczytaj sobie. Otwórz oczy.
0: To my teraz otwieramy uszy i delektujemy się tymi cudownymi dźwiękami zespołu Mysłowic przez V. Sprzedawcy marzeń już teraz w Radiu Złote Przeboje. No tak wam gramy w ten długi czerwcowy weekend w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze kiedy słyszę ten numer, to mam ochotę się przytulić do tej piosenki. Szadę prosto dla was z lat 80. w radiu Złote Przeboje. Aż się zakręciłem na punkcie tej piosenki. Za 14 minut będzie godzina 19, 16 dzień lipca. To jest czas, kiedy Beata Kozidrak pojawi się w folwarku u Ruchenka w miejscowości Ruchna koło Siedlec. No i tam, jak znam życie, to zagra kapitalny koncert. No i jedno podwójne zaproszenie na ten koncert właśnie trzymam w dłoniach. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwoniliście i przekonaliście mnie o tym, że to właśnie do Pawła trafi podwójne zaproszenie. Paweł jest razem z nami. Dobry wieczór, Pawle.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Pawle, ty się nagrałeś i powiedziałeś, że chciałbyś zrobić wielką przyjemność twojej żonie, bo ona jest wielką fanką Bajmu i Beaty Kozidrak, ale jest za granicą i bardzo ciężko pracuje. Pomaga jako babcia w opiece nad wnukami. Czy się wszystko zgadza, powiedz?
1: Tak, zgadza się perfekt.
0: Zgadza się perfekt. A ta zagranica to jaka to, jakie to państwo, powiedz?
1: Turcja.
0: Turcja, o, no to...
1: Także przyjemne spożyteczne.
0: Przyjemne spożyteczne. Jeśli mi jeszcze powiesz, że gdzieś tam ma blisko do morza, no to ma prawdziwe wakacje.
1: To.
0: No.
1: Zapraszam kiedyś na grilla.
0: Dobrze, padniemy, jak będziemy mieli tylko samolot do dyspozycji prywatny. Słuchaj, no to w takim razie, drogi Pawle, to po naszej rozmowie możesz śmiało zadzwonić do żony i powiedzieć jej, żeby już przypominała sobie teksty tych kultowych piosenek Bajmu i Beaty Kozidrak, bo będzie razem z tobą pewnie na koncercie mogła zanucić.
1: Bardzo dziękuję. Ucieszy się na pewno.
0: No to te brawa są również dla niej, że jest wielką fanką Beaty Kozidrak, że pracuje, a mąż taki dobry, że zadzwonił do radia.
1: A man się obija.
0: Obija się, dobra. W takim razie, Paweł, to przyjemności życzę. Trzymaj się i fantastycznego weekendu również.
1: Pozdrawiam wszystkich z anteny.
0: Pozdrawiamy również ciebie bardzo gorąco, a bilety i niespodzianki na pewno jeszcze pojawią się w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie razem z nami, na teraz OMD.

Ach, jest moc w tych kawałkach lat 90. zespołu Queen. You Don't Fool Me w radiu Złote Przeboje. Takich gwiazd muzyki na pewno po godzinie 19 nie zabraknie, tuż po najświeższych informacjach sportowych. Zatem koniecznie zostańcie z nami.

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Reklama. Piątkowy wieczór spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 19 przed nami już teraz informacje sportowe.
5: Sport w 30 sekund.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew zagrał tytuł w Paryżu, rozstawiony z dwójką Niemiec, pokonał dziś Czecha Jakuba Mężika 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zwieriew był już w finale French Open dwa lata temu, ale przegrał wtedy z Carlosem Alcarazem. Jego rywalem w niedzielę będzie Włoch Flavio Cobolli, który walkowerem awansował do wielkiego finału, bo Matteo Arnaldi z powodu wirusa wycofał się z rywalizacji. A w finale kobiecego turnieju zagra oczywiście Maja Chwalińska, rywalką naszej wspaniałej Polki będzie jutro o 15:00 Mira Andrijewa. Trzy mecze i trzy zwycięstwo. Polskie siatkarki są wciąż niepokonane w Lidze Narodów. W Nankinie biało-czerwone wygrały dziś Serbią 3-2.
5: Pogoda.
4: Wieczór i noc bez kropli deszczu. Jutro przelotne opady w okolicach Zielonej Góry, Koszalina i Gdańska, gdzie może również zagrzmieć. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej jutro w Mielnie 17 stopni, najcieplej w okolicach Katowic, Wrocławia i Poznania. Tam termometry pokażą nawet do 24. To już minuta po godzinie 19:00. Jeśli nie macie żadnych planów na piątkowy wieczór, no to z wielką radością i przyjemnością zapraszam Was na kolejną godzinę pełną gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut z Magdaleną Wójcik z zespołu Goja porozmawiamy o sztucznej inteligencji. A na dobry początek kombi i słodkiego, miłego życia.

0: Rok 1997, na szczytach list przebojów, no zdecydowanie należał do niej australijska gwiazda Natalie Imbruglia, jej Torn w radiu Złote Przeboje. Gwiazda już niebawem szykuje takie krótkie tournée po Europie. 9 minut po godzinie 19, to teraz temat jak najbardziej na czasie, czyli sztuczna inteligencja, gdzie tylko możemy, to pytanie zadajemy naszym gwiazdom. Ostatnio zadałem pytanie Magdalenie Wójcik zespołu Goja. Zapytałem ją, jak ona reaguje na tą sztuczną inteligencję, no i co o niej tak naprawdę sądzi.
1: Teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie i umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie.
0: No dokładnie tak. Macie 100% pewność, że słuchając Radia Złote Przeboje, nie gramy wam kawałków stworzonych przez sztuczną inteligencję. No choćby ten kawałek. To był rok 77. Kto by wtedy myślał o sztucznej inteligencji? Dajcie spokój. Teraz Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje.

0: Pozostała gwiazda, która ostatnio lubi zaskakiwać swoje dzieci bardzo drogimi prezentami, to Madonna w radiu Złote Przeboje, 16 minut po godzinie 19, a my z naszymi gwiazdami uwielbiamy wspominać i uwielbiamy opowiadać także o wpadkach, które czasami zdarzają się na koncertach. O jednej takiej wpadce niedawno opowiedziała nam Beata Kozidrak.
1: Kiedyś w Sopocie wyszliśmy i był taki brum po prostu z głośników, że nie było słychać mojego głosu. I wiesz, i nagle świadomość, czy mam po prostu przeprosić ludzi, zejść, bo ci w amfiteatrze słyszeli to, ale okazało się, że w telewizorni było okej. Okay. Podjęłam słuszną w sumie decyzję. Śpiewałam dalej. I zeszłam ze sceny tak zdenerwowana, ale okazało się, że w telewizji było okej, okay, tylko ci ludzie niestety nie mieli komfortu.
0: Zapomniałem jeszcze dopytać, ale to może przy okazji zrobię, Beatę Kozidrak, czy to może było między innymi przy tej piosence Biała Armia i Bajm już teraz w radiu Złote Przeboje.

trudno się oderwać od takich cudownych złotych przebojów. Craig David, 25 minut po godzinie 19, a już za moment razem z Januszem Panasewiczem będziemy wspominać pewien koncert, po którym trzeba było prawie pół domu kultury przemeblować. Szczegóły już za moment, zatem zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie

0: ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
1: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
4: Reklama.

0: Na co komu dziś zespół Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Są takie koncerty, które zespoły pamiętają do dziś. No i niedawno Janusz Panasewicz właśnie z zespołu Lady Punk opowiedział mi o takim pewnym koncercie, który miał miejsce w Siedlcach.
1: Pamiętam doskonale koncert w Siedlcach w Domu Kultury. Kiedy przyjechaliśmy, podszedł do dyrektor Domu Kultury, mówi: no świetnie, świetnie, że was zaprosiłem. Wiecie, nie wiem co to będzie, ale bardzo chciałem, żebyście przyjechali. No to fajnie i tyle. Po czym, kiedy skończyliśmy grać, zaprosił nas ponownie, żebyśmy weszli jeszcze raz na scenę, kiedy już nie było ludzi. Nie zostało z tego Domu Kultury nic. Wszystkie ławki były jak zapałki, połamane, zniszczone totalnie cała sala. I mówimy, no i co w tym takiego wesołego? A dyrektor mówi, właśnie 30 razy pisałem do władz miasta, żeby zrobili remont. Straszyłem ich, zaproszę Lady Punk. No to se zapraszaj, zaproszę Lady Punk. Nie chcieli mu remontować i remont miał jakby za free.
0: No to tyle tych cudownych wspomnień koncertowych. To teraz pora na wielkiego muzyka.

muzyka, który był razem z zespołem Bee Gees, czyli o jednego z braci Gibb, równie bardzo utalentowanego, który również chciał od czasu do czasu wyskoczyć z zespołu, no i zrobić coś solowego. No i udało mu się choćby ten wielki przebój. To Robin Gibb.

0: To gwiazda, która na początku lat 80. była siłą napędową brytyjskiego duetu Jezu, to Alison Moje w radiu Złote Przeboje. Za 17 minut będzie 20. Teraz pora na zespół, który na polskiej scenie obecny jest od lat 90. A mowa o grupie Big Day. No doskonale ich pamiętacie z takiej piosenki jak choćby W dzień gorącego lata. Niedawno zapytałem ich, z czego tak naprawdę są dumni po tylu latach. Odpowiedź mnie trochę zaskoczyła.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
0: To na pewno nie koniec spotkania z gwiazdami Radia Złote Przeboje. Po godzinie 20 z Anitą Lipnicką zabierzemy was na pewną grecką wyspę. Zatem koniecznie zostańcie z nami, a my od polskiej muzyki nie uciekamy. O nie, kochamy ją na tak mocno, że możemy ją grać wam bez końca. To Mafia, Imię Deszczu, 97 rok.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
5: Pięknej pogody życzy Fakro, producent markiz i rolet chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski. www.fakro.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Myślisz, że sztuka musi być droga, a kolekcjonowanie jest tylko dla wybranych? W Desa Unikum dzieła artystów jak Dwórnik, Abakanowicz, Kossak, Mitora i Malczewski można licytować już od 1000 zł. Zacznij budować swoją kolekcję z Desa Unikum. Aukcje start już 8 i 9 czerwca. Zobacz ofertę na desa.pl i licytuj już od 1000.
8: Reklama.
9: Weekendowy wieczór spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 20. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut razem z Anitą Lipnicką wybierzemy się w podróż do Grecji, a z Grzegorzem Skawińskim i Wandą Kwietniewską z zespołu Wanda i Banda wspominać będziemy cudowne lata 80. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami, a na dobry wieczór już teraz czerwone gitary i ciągle pada.

0: Ktoś kiedyś napisał o jego muzyce, że pozwala oderwać się na moment od ziemi. To JK, czyli Jamiroquai w radiu Złote Przeboje. No a teraz zapraszam Was na cudowną podróż śladami Leonarda Cohena, na którą zabierze nas Anita Lipnicka, artystka, która do dziś kocha jego muzykę. No i w taką podróż na wyspę Hydra wybrała się kilka lat temu.
1: Na pewno była to bardzo ważna podróż dla mnie. Fakt faktem, że dotarłam na tę wyspę w czasie, kiedy ona była zupełnie nieznana polskim turystom takim zapalnikiem do tego wypadu, też dość spontanicznego, mimo że wtedy już miałam dziecko i w teorii nie powinnam sobie pozwalać na takie wyjazdy, a na tydzień zniknęłam z domu tropić ślady Cohena po przeczytaniu jego cudownej biografii i dowiedziałam się, że on spędził na tej wyspie wiele lat, że tam powstawały piosenki, które znam z jego płyt i kocham całym sercem. Więc byłam zaintrygowana, co ten człowiek zobaczył w tym miejscu i zdecydowanie poczułam, co zobaczył i ta wyspa była magiczna o tyle i pozostała nią do dziś dnia, bo tam nie ma w ogóle ruchu ulicznego, nie ma samochodów, nie ma nawet motocykli, cykli, tam jest zakaz ruchu. Nie ma gdzie, nie ma dróg. Można się jedynie poruszać piechotą, bądź przy użyciu osiołka. Niektórzy mają konie, ale to są wyjątki. I dlatego ta wyspa zachowała swój charakter nienaruszony i swoje piękno do dziś dnia, tylko teraz jest tam mnóstwo turystów, bo przez lata ostatnie bywałam na tej wyspie. Co więcej, wzięłam ślub na niej nawet, na plaży jednej z hydryjskich plaż.
0: To po takiej podróży po wyspie Hydra w Grecji proponuję teraz trochę się zrelaksować przy dźwiękach tego oto wielkiego przeboju z lat 80. To Alphaville, no i piosenka, przy której na pewno poczujemy się przynajmniej o 20 lat młodsi. Forever Young.

0: Nieźle zakręcony numer. To Chamba Wamba w Radiu Złote Przeboje, a już teraz będziemy razem z Grzegorzem Skawińskim wspominać pierwszy wyjazd zespołu Kombi na koncerty za ocean.
1: To był 87 rok. No, pojechaliśmy do Ameryki. No, to była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje. No ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za wielką wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim no, była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy, to był ogromny luksus, w ogóle niesamowity, i parę jakichś tam drobiazgów, oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty, ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze, więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć i właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy, czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę, a to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To teraz nie do Stanów Zjednoczonych, ale do Austrii was zabieram i do miasta, w którym podobno zjemy najsmaczniejszy tort Zachera. No i w którym to mieście urodził się ten artysta? Przed wami Falco.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: lekkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o

Nestbank. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: byli krótko na rynku muzycznym, ale nieźle zamieszali na szczytach listy przebojów, jeśli chodzi o ich wielkie kompozycje. Mowa o tym zespole to Faniak Cannibals w radiu Złote Przeboje. A my wieczorową porą z naszymi gwiazdami wspominamy lata 80., kiedy to naprawdę większość polskich muzyków miała pod górę, jeśli chodzi o cenzurę. No i niedawno miałem tą wielką przyjemność porozmawiania z liderką zespołu Wanda i Banda Wandą Kwietniewską. Ona po latach wspomina tak ten czas.
1: Jest kilka takich piosenek, które jak dzisiaj się na to popatrzy i jak ta cenzura funkcjonowała wtedy, właściwie powinny być zablokowane. Bo to na przykład Fabryka Marzeń była strasznie szyderczym numerem, czy piosenka Mamy Czas, gorzka piosenka mówiąca o właśnie jak smutno jest żyć w komunie i tak dalej. Tyle tylko, że zawsze te teksty moje były tak zawoalowane, że głąby siedzące w tej cenzurze jakby nie znajdowały tam, gdzie powinni się czegoś dopatrzyć, to myśmy kładli te, bo te teksty wszystkie były cenzurowane. Ja byłam w szoku, że to wszystko przechodzi i że nie ma problemu. Natomiast mamy w repertuarze taką piosenkę Kochaj mnie, kochaj. Ona ma taki oficjalny tytuł Kochaj mnie, miły. Kochaj mnie, kochaj. To chyba Złote Przeboje też grywają tę piosenkę czasem. I tam jest fragment tekstu Czynne całą dobę biuro z telefonem. Rzadko kiedy, które długo śpi. Chodzi generalnie w tym tekście o to, już wtedy w 86 roku było śpiewanie o tym, że para ludzi jest tak zagoniona życiem, że ciągle dzwoni telefon, tyle spraw. No po prostu naprawdę jeden z lżejszych tekstów, jakie zaśpiewałam, ale cenzor się dopatrzył. Czynne całą dobę biuro z telefonem. Wtedy tylko jedno biuro było czynne całą dobę z telefonem, bo wszystkie inne były zamknięte. I ta piosenka została zahamowana. My nie mogliśmy tego zupełnie zrozumieć. Gdzieś to tam potem zostało wytłumaczone, ona w końcu została puszczona na antenę. Cały serial Siedem Życzeń został zablokowany przez cenzurę.
0: Z Wandą Kwietniewską o latach 80. to moglibyśmy spokojnie rozmawiać do rana. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealny kawałek na ten piątkowy wieczór, który mam nadzieję sprawi, że na waszej twarzy pojawią się rumieńce. To Last Ketchup.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Kawa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach Centrum.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama. Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
4: To jest specjalne, bo weekendowe wydanie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy Wam najciekawsze wywiady z całego tygodnia. To na dobry początek zapraszam na spotkanie z gwiazdą, która współtworzyła utwory dla takich gwiazd jak choćby Roxana Węgiel. Przed Wami fragmenty wywiadu z Lanbery.
3: Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.
5: No to witam serdecznie bardzo naszego przemiłego gościa, zapowiadanego, wyczekiwanego i w ogóle uśmiechniętego. Mimo tego, że tak sobie, jeżeli chodzi o pogodę i
6: no,
5: nastrój.
6: Aura, tak, witam serdecznie. Aura nie sprzyja. Ostatnio trochę mniej słońca, ale liczę na to, że to słońce w końcu wyjdzie.
5: Pogoda ducha jest najważniejsza, prawda?
6: Tak.
5: Słuchaj, ja chciałem ci na początek powiedzieć, że my mamy ze sobą bardzo wiele wspólnego. To znaczy, uwaga, chodziłaś do szkoły muzycznej, ja chodziłem do szkoły muzycznej. Ty chyba na skrzypcach miałaś się uczyć grać.
6: Tak.
5: Nie pokochaliście się z tym instrumentem.
6: Nie.
5: Ja grałem na akordeonie, nie pokochaliśmy się z tym instrumentem. Złamane serca, ale nie zawiodłaś się na muzyce. Wysłano cię do szkoły muzycznej, czy ty chciałaś iść
6: nie,
5: do szkoły
6: ja chciałam
5: muzycznej?
6: Bardzo, tak. bardzo iść do szkoły muzycznej. Niestety nie trafiłam na, delikatnie mówiąc, kompatybilnego ze mną nauczyciela.
5: No, to jest
6: i
5: ważne.
6: To jest bardzo ważne, żeby to była osoba, która cię inspiruje i naprawdę motywuje do pracy, bo jednak gra na skrzypcach to jest absolutnie ciężka praca. Ja się z tym instrumentem rozstałam, nie połączyłam ponownie, skupiłam się bardziej na wokalu.
5: To ja ci muszę powiedzieć, że moja miłość w ogóle została zagrzebana, ale ja zostałem wysłany do szkoły muzycznej i to tak, kurczę, trochę jest, jak komuś bardziej, wiesz, zależy i komuś się chce bardziej za kogoś, to z tym różnie jest, ale jak widzisz, spotykamy się w muzycznym radiu, czyli miłość do muzyki została, niekoniecznie
6: tak.
5: trzeba ją uprawiać na takiej grządce tego ogródka, w którym jest tak wiele możliwości. To jest jedno podobieństwo. Drugie, z którym akurat tu niekoniecznie, natomiast moja żona i ty macie taką wspólną cechę, gdzieś znalazłem informację, że posiadasz nos doga, że jesteś bardzo wyczulona na zapachy, że twój świat, wiesz, są wzrokowcy, słuchowcy. Jest na przykład moja żona, która mogła pracować na lotnisku i tam obwąchiwać te walizki. Ty też masz tak jakby...
6: Może walizek to nie za bardzo bym chciała, ruszać.
5: Ja
6: natomiast tak, rzeczywiście mam ten nos taki wyczulony i bardzo lubię perfumy wszelakie, zwłaszcza te niszowe. Wiesz, nawet śmieszna sprawa, jeśli nawet alkohol jakiś wieża, to bardziej mnie interesuje wcieranie w nadgarstki i... Tak, takie sytuacje, żeby sobie
5: czyli
6: zobaczyć.
5: Jesteś osobą zmysłową w tym sensie, że te zmysły na ciebie działają.
6: Bardzo.
5: Ale to bardzo w życiu czasem jest trudno. Ja widzę, jak moja żona narzeka nieraz, że wiesz, przebrnąć przez korytarz na przykład, kiedy to wszystko się gotuje i tak dalej, to jest, wiesz...
6: W zeszłym roku miałam tę super chorobę, przez
5: tak.
6: którą traci się węch i smak i to blackout
5: człowiek
6: totalny.
5: Coś zupełnie odebrało, nie? Dobrze, słuch w każdym razie działa, fajnie. Nowa płyta, obecna, to jest twoje nowe wcielenie, znacznie bardziej rockowe niż poprzednie. Za chwilę o samej płycie, natomiast mówi się, że rock to jest muzyka buntu albo gniewu. Kiedy się złościsz, albo co cię złości? Cię tak odpala w sekundę?
6: Odpala. Ignorancja czasami, ale jeszcze tylko dopowiem, bo tak. z tym buntem to nie jest tak, że on się pojawia. On się może pojawić w różnych momentach naszego życia. To niekoniecznie musi być bunt nastolatki. My w ogóle całe swoje życie szukamy swojej narracji. Mam wrażenie, czasami nam się trochę schodzi z tym. Ja tego rebela wewnętrznego odkryłam dość niedawno. ale jak go odpaliłam, to już go odpaliłam tak na pełnej.
5: Musiałaś do tego dojrzeć?
6: Dojrzeć zdecydowanie, tak, bo jesteśmy programowani do bycia grzecznym, do niewychylania się przed szereg, do bycia no, w masie. No, nikt nas nie stymulował do tego, żeby być ciekawym świata. Ja mówię oczywiście globalnie i bardzo generalizuję. Oczywiście, są super wyjątki. Poza tym to jest też kwestia pokoleniowa. Myślę, że Gen Z, czyli ludzie urodzeni po 2000 roku, mają znacznie łatwiej z tą ciekawością świata i otwartą głową.
5: Ale to dlatego, że tu następne pokolenie je wychowuje już troszkę bardziej otwarte?
6: Tak, że to nasze pokolenie, mam na myśli milenialsów, czyli to moje pokolenie to jest gdzieś pomiędzy, bo a to już jest taka grubsza psychologiczna rozkmina.
5: No jest, tylko powiem ci, ja się z tobą absolutnie zgadzam, bo i żeby sprawa była jasna, to nie chodzi tylko o to, że to dziewczynki mają być grzeczne, uśmiechnięte, ale chłopaki nie płaczą, chłopcy nie płaczą, a potem płacą. Dziewczyny płacą za to, że nie mogą powiedzieć tego, co myślą, bo to może jest niegrzeczne albo nieładne, a chłopaki, jak się nie wypłaczą, to potem też płacą.
6: Tak.
5: Więc myślę, że muzyka otwiera czasem do takiego buntu i do tego, żeby się w końcu wyrazić i wyrzucić to z siebie, co tam się gromadziło.
6: I bardzo ważna jest ta otwarta głowa w muzyce, żeby mieć odwagę eksplorować, bo to jest tak, zwłaszcza gatunek, w którym ja robię, czyli muzyka popowa jest bardzo pojemny, szeroki i można tam zrobić naprawdę niezłe zamieszanie i eksperymentowanie z różnymi smakami, kolorami. I nie bójmy się tego. To jest taki mój motyw przewodni teraz, żebyśmy naprawdę skruszyli ten beton, bo potrafimy się bardzo zabetonować w tych swoich szufladkach.
5: I wtedy nie jesteśmy tu i teraz i nie jesteśmy obecni.
6: Piękne przejście do całego sensu tego tytułu też płyty. Kontynuacja myśli z poprzedniej mojej, z poprzedniego albumu, Co gryzie panią L, żeby żyć tu i teraz. Nie taplać się w przeszłości i nie wybiegać za bardzo w przyszłość, tylko jednak rozkoszować się tym, co się dzieje w tym momencie w naszym życiu.
5: Kurczę, ja bym nie chciał, żebyśmy jakoś psychologizowali do przesady, ale muszę ci powiedzieć, że czuję tutaj bliskość pewnych skojarzeń, dlatego że można całe życie albo się zamartwiać, że było źle kiedyś, albo martwić się tym, co będzie.
6: Tak.
5: I w którymś momencie człowiek sobie myśli, kurczę, jak to się stało, że mi to uciekło? Czy ty się od tego młodszego pokolenia, z którym miałaś okazję współpracować, uczysz właśnie tego, że już nie warto być obciążonym poprzednim pokoleniem? Vicky Gabor na przykład, tam współpracowałaś z tymi młodymi dziewczynami, tworzyłaś dla nich, wspierałaś je. Dają ci coś takiego właśnie, że są różnice?
6: Ja na pewno obserwuję. Obserwuję i bacznie śledzę, co tam się dzieje w tym akurat pokoleniu, ale też w każdym, bo z każdego należy jak najbardziej czerpać coś dla siebie. Tak jak zresztą z muzyki, z każdych dekad można czerpać i przekładać na dzisiejszy język. I to jest ważne, żeby ta wymiana istniała, żebym ja mogła też coś dać, ale też wziąć i wykorzystać i przefiltrować przez siebie, żeby była to sytuacja taka win-win, że każda ze stron wygrywa. Ja obserwuję w ogóle tendencje, które się tam dzieją też w tym młodszym pokoleniu, jak oni się wyrażają, przez co się wyrażają najlepiej i to jest fascynujące, widzieć, do czego oni mają dostęp, do czego my nie mieliśmy, chociażby właśnie do tej opieki psychologicznej.
5: Aha. I do tej odwagi, że jak człowiek coś czuje, to albo to wykrzyczy, albo wyśpiewa, albo przynajmniej powie, a nie dusi w sobie.
6: Tak, i to jest też taki mental, że po prostu dbamy o swoje zdrowie psychiczne tak samo jak o, nie wiem, o nasze zęby, o...
5: Samochód.
6: O samochód,
5: nie,
6: o wszystko,
5: nie?
6: Tak. No, oczywiście. Tutaj widzę taką znaczną różnicę. Oczywiście oni też mają mnóstwo swoich wyzwań związanych ze znakami czasu, w których żyjemy. Czasów ciekawych.
5: Mówisz ciekawych, ale myślisz trudnych?
6: Momentami trudnych, ale ciekawych, bo mam wrażenie, że się czyści ten świat trochę.
5: To, o czym mówiłaś, o równowadze psychicznej, to pewnie zawdzięczamy trochę temu kryzysowi pandemicznemu. Na przykład Natalia Kukulska mówiła, zupełnie niedawno rozmawialiśmy, mówiła, że wreszcie ludzie przestali się właśnie bać mówić o tym, dosłownie 2 minuty temu mówiłaś, że coś nie tak z ich emocjami, coś nie tak z ich uczuciami, że nie martwią się już tylko złamaną nogą, ale złamanym sercem, uczuciami. To się zmienia. Czasy się oczyszczają, być może staniemy się prawdziwsi. lepsi dzięki temu.
6: O, ja bym bardzo chciała, bo tej prawdy mam deficyt nieustający i trochę o nią zabiegam i pokazuję, że można naprawdę być w zgodzie i blisko siebie. Mhm. I o tym też jest ta moja najnowsza płyta.
5: Lan Berry, wokalistka, tekściarka, twórczyni muzyki również dla innych gwiazd. Osoba, jak rozmawialiśmy przed chwilą, świadoma swoich emocji. Krzyczysz czasem, bo zaczęliśmy mówić o tym, że się człowiek złości. Tak. Co cię złości? Co cię wkurza i kiedy masz ochotę pokrzyczeć?
6: Złości też musiałam się nauczyć.
5: O tak!
6: Totalnie tak. Musiałam się nauczyć wyrażania złości i chyba takim w mojej muzyce takim momentem była piosenka Zew, która się ukazała 3 lata temu, ale tutaj jest dużo tego krzyku na tym nowym krążku, w sensie takim, że eksperymentuję sobie też z moją barwą i pozwalam sobie na różne takie nieznane dotąd słuchaczowi barwy. Jest również delikatnie, jest też lirycznie, ale ten krzyk bywa bardzo oczyszczający. On robi coś takiego w naszym ciele, w naszym duchu, że tak powiem. Coś takiego, że wracamy do harmonii. Ja tak mam.
5: A jak wracamy na przykład do czasów licealnych i patrzymy na siebie oczami takimi, na przykład, jakimi spojrzelibyśmy na siebie będąc w liceum, a mam na myśli konkretną sytuację, bo ty wystąpiłaś jako gwiazda na koncercie absolwentów w swoim liceum. To jak na siebie patrzyłaś tam w tym liceum? Jako przypomniałaś sobie siebie z tamtych czasów i pomyślałaś sobie, kurczę, fajnie, do czego człowiek doszedł, nie jest źle, jestem zadowolona i tak dalej, czy jakie to jest, jakimi oczami patrzyłaś na siebie, będąc w tym samym liceum?
6: Szczerze mówiąc, bardzo rzadko wracam do tamtych czasów i częściej wracam do jakichś moich początków i bardzo dużych starań, żeby moja muzyka dotarła do ludzi, bo zanim poszłam do talent show, to jeszcze było bardzo dużo czasu przed tym moich starań, mojego rzeźbienia, demówek, wynajdywania po prostu jakichś rozwiązań i bardzo wyboista była to droga. A co do tej dziewczyny z liceum, którą byłam, to jest bardzo odległe dla mnie. To jest naprawdę taka, ja to trochę opisuję jako prehistoria moja, ale fajnie, że to wszystko się tak ułożyło, że od tamtej dziewczyny idę sobie tą drogą ciekawą, kolorową.
5: Też konsekwentnie. Wymyśliłaś sobie jakiś kierunek, w którym zmierzasz. Czy gdybyś spotkała siebie z tamtych czasów, to byś powiedziała spokojnie?
6: Take your time, jak to mówią.
5: Tak, ale uwierz w to, że to się uda, czy... Co byś tam powiedziała, że spokojnie, zobaczysz, będzie dobrze.
6: Wydaje mi się, że pod skórą ja bardzo chyba czułam, to nie była też taka mega super coachingowa determinacja, że tak, uda mi się, nie, to było jakieś takie bardzo niezdefiniowane, aczkolwiek bardzo głęboko we mnie. I to chyba ta siła też bez desperacji, oczywiście frustracja momentami bardzo
5: zawsze jest
6: ale jakoś mnie to tak niosło i niosło, no, mimo tych niepowodzeń i porażek po drodze, to zawsze to jakoś niosło. Co bym jej powiedziała? Powiedziałabym, żeby przede wszystkim to, co jest najtrudniejsze, czyli żeby nie słuchać, nie patrzeć na projekcje innych ludzi na swój temat. To jest chyba najtrudniejsza lekcja w ogóle w naszym życiu.
5: Prawda?
6: Jaka może być.
5: Nie próbować zadowolić tych, którzy mają jakieś oczekiwania.
6: Ani zadowolić, ani też nie słuchać tego, co oni mogą sobie myśleć na ich temat, bo to jest ich prawda, a nasza jest, może być zupełnie inna. I sztuką jest po prostu pozostanie przy tym, co my faktycznie i w ogóle rozwikłanie tego, co my faktycznie czujemy, mając tyle bodźców wokół. To jest bardzo trudna sztuka.
5: Wspominałaś o talent show, to był jeden z tych elementów, w których frustracja mogła się pojawić. Ja mam na myśli to, że najpierw jako uczestniczka po tamtej tak zwanej stronie stanęłaś, żaden fotel się nie obrócił, a tymczasem po chwili było wielkie sprawdzam i stanąłeś z tej drugiej strony. Jak ty zderzasz takie sytuacje, takie emocje? Czy takie emocje, w których ta frustracja się pojawia, są takim podglebiem do tego, żeby powiedzieć, ja wam pokażę?
6: Nie. Ja nie mam w sobie takich emocji typu ja wam pokażę, odegram się albo coś tam. Znaczy przekorą jestem. Aha. Przekorą jestem, ale na zasadzie kontry. Czasami lubię...
5: Okej, to nie im, ale sobie pokażę, że to, że mi teraz nie wyszło, nic nie znaczy, że to będzie jeszcze mnie wzmocni.
6: Determinacja jest w ogóle super cechą, jeśli chodzi o życie to artystyczne. I tam rzeczywiście pojawiło się u mnie ta determinacja ogromna po tym niepowodzeniu, ale ta historia ma piękny finał. Po 10 niespełna, prawie 10 latach jestem, tylko że po drugiej stronie w fotelu trenerskim, więc Boże, to jest spełnienie absolutnie marzeń moich.
5: Gadałaś sobie teraz ze swoimi już kolegami. Jak to było? Jak się poczułaś wtedy? Albo jakoś wróciliście do tej sytuacji? Bo to w sumie jest, wiesz, jeżeli nie traktować tego zbyt emocjonalnie, w sumie dosyć zabawna sytuacja.
6: To jest zabawna,
5: historii,
6: tak?
5: Prawda?
6: No, to jest zabawna sytuacja.
5: Jestem, nie dość, że jestem tutaj, to jeszcze siedzę tu.
6: Zabawna i piękna jednocześnie i taka naprawdę napełniająca mnie wdzięcznością za to, że ta droga tak pięknie prowadzi, ale trenerzy otoczyli mnie niesamowitym wsparciem i dobrym słowem, i też wskazówkami, tutaj cała produkcja w ogóle, naprawdę poczułam się jak w domu. I to było naprawdę kluczowe dla mojego takiego super samopoczucia tam, oprócz tego, że po prostu jest to praca moich marzeń.
5: Super. Naszym gościem dzisiaj jest Lanberry. Również twórczyni muzyki dla innych gwiazd, dla Vicky Gabor na przykład, dla Dody. O tym, czy łatwo rozstawać się ze swoimi muzycznymi dziećmi i przekazywać je w ręce innych gwiazd, porozmawiamy już za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
5: W wieczornym programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Naszym gościem jest Lanberry. Rozmawialiśmy już o udziale w The Voice of Poland, o emocjach trochę rozmawialiśmy. No właśnie, jakie emocje towarzyszą ci, bo tworzysz muzykę dla innych artystów, jakie emocje towarzyszą ci w momencie, w którym musisz oddać swoje muzyczne dziecko w ręce czyjeś?
6: Ja zawsze podkreślam, że te rzeczy dla innych artystów nie są tak priorytetowe, że jednak ta twórczość dla Lanberry, pisana przez albo współtworzona przez Lanberry, jest absolutnie na pierwszym miejscu. I rzeczywiście te sytuacje, kiedy współtworzyłam, bo to też bardzo warto podkreślić, żeby to wybrzmiało, współtworzyłam te piosenki dla Vicky, dla Roxy, dla Dawida Kwiatkowskiego, dla Dody. To były naprawdę takie doświadczenia niesamowicie takie wzbogacające, ubogacające. Przede wszystkim tutaj dziewczyny są troszeczkę młodsze, ale na przykład Dawid, Doda, to są naprawdę wytrawni gracze. Bardzo dobrze wiedzą, czego chcą. To są również songwriterzy. Więc to jest siła teamu właśnie. To jest coś, co pokazuje, że jednak ten team songwriterski, ta drużyna do pisania piosenek, to jednak naprawdę się sprawdza, bo jest to już super wymiana naszych doświadczeń, naszych wizji. Jest to zderzenie tego, co my mamy w głowie, i to może dać naprawdę super mieszankę ostatecznie.
5: A proces twórczy jak wygląda?
6: Rzadko się zdarza, że teraz, że artysta nie uczestniczy w sesji. Może kiedyś tak trochę było i właśnie wtedy były te dylematy, czy oddajemy piosenkę, czy nie. Natomiast teraz nie ma już o tym mowy, bo już z założenia wchodzimy z myślą, że piszemy dla tej osoby i z tą osobą, która ma też swoją wizję konkretną, więc to tutaj nie ma takich zagrożeń.
5: Czyli piosenki są albo twoje, albo nasze, tak? Tworząc dla kogoś. Proces twórczy, czy on się różni, czy w każdym przypadku masz jakiś taki sposób, zwaniamy się, siadamy do instrumentu, to jest jakaś propozycja, jak?
6: On się zmieniał przez lata, na pewno, i też zależy od tego, ile osób uczestniczy w tym procesie, to wiadomo, że to się też rozkłada jakoś konkretnie. Pamiętam, że na początku w okolicach swojego debiutu miałam taki system, że najpierw pisałam w ogóle piosenki po angielsku, zanim w ogóle próbowałam je opowiedzieć jeszcze raz po polsku. I robiłam je z jednym producentem. W ogóle cała moja pierwsza płyta jest zrobiona tylko z jednym producentem, Piotrkiem Siejką, który do mnie zadzwonił właśnie po jednym z talent show. Potem też w konsekwencji poznałam mojego menadżera i podpisałam mój wymarzony kontrakt. Ale potem z czasem zaczęłam naprawdę też eksperymentować i pracować z różnymi innymi producentami, w tym z zagranicy, na przykład z angielskimi producentami, ze szwedzkimi. To był taki okres właśnie mojej drugiej płyty, czyli płyty Mikstura. No a potem też przyszedł bardzo ciekawy czas w moim życiu. Czas też takiego bardzo wielkiego przełomu. No i efektem tego przełomu była zdecydowanie płyta Co gryzie panią L, a w konsekwencji też płyta, którą promuję właśnie dzisiaj, czyli obecna. Dużo się zmieniło też w procesie twórczym, bo teraz staram się już tworzyć piosenki od razu po polsku. Wizja zawsze jest. Jak przychodzę do studia, to raczej mam już jakiś pomysł w głowie, w sensie puszczam jakieś referencje i wspólnie rozmawiamy o tym, jak to ma wszystko wyglądać, grać. Oczywiście główny producent, kompozytor proponuje jakąś harmonię, my do tego dośpiewujemy. To jest w ogóle bardzo zespołowa praca. My odbijamy te pomysły jak piłeczkę, stąd też muzyka i słowa są absolutnie dzielone na wszystkich.
5: Czyli taka burza mózgów, burza taki proces mózgów. Twórczy. Muszę cię zapytać o to, jaką szefową jest Doda, bo oczywiście przecież musi paść to pytanie w tej burzy mózgów. Zostawia przestrzeń, czy...
6: Tak, ale też Doda miała bardzo konkretną wizję tego, jaka ma być ta płyta. Ja tam
5: tak jest łatwiej, prawda?
6: Współtworzyłam jeden kawałek, Don't Wanna Hide. Ten pierwszy taki promujący tę nową erę Dody i naprawdę tam był konkret. Tam był konkret, konkretna wizja i konsekwentnie tak też te kawałki z tego, co wiem, powstawały i bardzo spójna płyta.
5: Jesteś perfekcjonistką?
6: Nie.
5: To chyba łatwiej, co?
6: Łatwiej. Poza tym ja mam takie podejście, że jak już na przykład, nie wiem, powstaje demo w studiu, no, tak. Takiego pierwszego dnia, to ja mam takie poczucie, że okej, no spłynęło to na nas skądś, nie wiem, można wierzyć, że z kosmosu. No mam takie przeświadczenie, że jak to z nas wypłynęło, to idźmy w to. I nie rozkminiajmy tego za bardzo, nie drążmy. Ja też mam takie podejście trochę w życiu, że już wyleczyłam się, z drążenia i z chociaż oczywiście, no w tej teraźniejszości zdarza mi się bardzo wnikliwie analizować pewne rzeczy, pewne procesy, także to rozkminianie trochę przeniosłam w teraźniejszość, bo jestem rozkminiaczem, jestem taką obserwatorką, ale mam nadzieję, że wykorzystuję to w dobrych celach, żeby tylko moje życie stało się zdrowsze i bardziej świadome.
5: Który kawałek twojej roboty, czy to w ogóle traktujesz to co robisz, jako pracę, czy jak to
6: Ciężko
5: robisz?
6: Mi to nazwać pracą.
5: To jest to, czym się zajmujesz,
6: To jest to, czym się zajmuję i to sprawia mi ogromną przyjemność i radość i też mówię o tym, że ja pielęgnuję tę radość, bo naprawdę... To jest tak ważne, żeby nie stracić tej iskry, takiego...
5: Jezu, jaka ty jesteś świadoma.
6: Entuzjazmu.
5: No, tak. I tego, że rozkminiasz i że czasem za dużo. I że to trzeba traktować i że co? Pielęgnować w sobie tę radość.
6: Jak każde uczucie. W relacji też fajnie jest, jak pielęgnujemy to, co nas łączy. To samo mam z relacją z muzyką, która nieraz była moim ratunkiem, moją bezpieczną przystanią, wszystkim tak naprawdę.
5: Ale ktoś ci podpowiada taką samą świadomość, czy po prostu nad tym pracujesz? Bo ja jestem
6: wstrząśnięty
5: pozytywnie oczywiście.
6: Pracuję intensywnie i tutaj nie oczywiście bardzo często o tym wspominam, że terapia jest absolutnie czymś kluczowym w moim życiu. I ważne jest to, żeby to była taka kompatybilna z nami terapia. To znaczy, że jeśli na przykład... Ja nie jestem fanką...
5: Z tymi skrzypcami, jeżeli coś nie...
6: Tak.
5: To chemii nie będzie.
6: Nie ma chemii, to nie ma, nic nie będzie dobrego. I tutaj też. Ja nie jestem jakąś mega fanką takiego konwencjonalnego spojrzenia na terapię. Ja lubię bardziej te holistyczne klimaty. I to mi daje rezultaty, bo w tej terapii nie chodzi o to, że po prostu, nie wiem, co tydzień czy co dwa idziemy się wyżalić, tylko to ma przynieść nam realne efekty. Jeśli oceniamy, że na przykład, nie wiem, patrzymy na siebie sprzed roku, sprzed dwóch lat i widzimy naprawdę, że zrobiliśmy jakiś tam krok do przodu. Poza tym terapia regularna daje nam większy arsenał narzędzi do tego, żebyśmy sobie radzili z naszymi codziennymi jakimiś zmaganiami. Albo w ogóle po prostu z życiem. Im więcej tych narzędzi, tym krótszy jest czas radzenia sobie z różnymi problemami albo sytuacjami, które od nas wymagają jakichś reakcji. Tak mi się wydaje, tak to czuję.
5: Wtedy taka osoba, która nad tym pracuje, działa, jest bardziej obecna.
6: To wszystko się gdzieś sprowadza właśnie do tego, żeby być być obecnym w swoim życiu, żeby nie uciekać od siebie też za bardzo, bo mam wrażenie, że w dzisiejszych też czasach, bardzo ciekawych czasach, bardziej obserwujemy życie innych niż swoje. Bo jesteśmy nieustannie tym bombardowani, też uczestniczymy w tym świadomie, tylko jednak troszeczkę wydaje mi się, że trzeba sobie przypomnieć jednak o swoim życiu.
5: No to o życiu nadal. Będziemy rozmawiać już za chwilę w kolejnej części naszej rozmowy z Lanberry, która przyszła tutaj z nową płytą i z opowieścią o sobie. Słuchaj, numerologia. To jak to jest z tą numerologią w twoim życiu?
6: Wszystko, co jest związane z czymś, co wykracza poza nasze racjonalne myślenie, jest dla mnie fascynujące. I oczywiście mam swojego wewnętrznego sceptyka, ale potem dochodzę do wniosku, że jeśli coś działa, a nie do końca jestem w stanie racjonalnie wyjaśnić, to mnie to nie interesuje. Ważne, że działa.
5: Ale ważne, że działa. Fajnie, bo to też jest o tym rozkminianiu lub nierozkminianiu, które, ale to już sobie każdy musi odpowiedzieć na pytanie, czy jest warte naszej energii, ale to zostawiamy na boku. Niech sobie każdy sam odpowie, czy na przykład warto tracić energię na przejmowanie się komentarzami w internecie, na krytykę. Czy warto? Czy człowiek choćby nawet nie chciał, to trochę ulega takiej słabości i go to właśnie sekundę zapala.
6: Ja mam dwie strategie na takie coś. Jedna to
5: zaśpiewać piosenkę? Niewygodne? Nie? Niewygodnie, tak? Czy...
6: Tak, też. Oczywiście ta piosenka też jest o tym, zdecydowanie, ale ja mam taką strategię, że albo po prostu nie czytam, bo nie ma co właśnie sobie zaśmiecać głowy, tracić energii i tak dalej, ale jak już czytam i jak trafi się jakiś mega zabawny komentarz, który ma być przykry i ma zaboleć, to ja po prostu startuję od razu z pozycji takiej, że to się tak fajnie mówi po angielsku kill them with kindness, czyli zabij ich swoją uprzejmością i z tym, że jesteś po prostu miły.
5: Zabić miłością, tak.
6: Tak, i to działa.
5: Działa, to cudownie działa. Słuchajcie, to jest rzecz tak niezwykła. I tu mógłbym długo opowiadać o pani z mojej piekarni, która zaczyna najeżona.
6: Aha.
5: Jestem dla niej tak uprzedzająco miły.
6: Aha.
5: Że to się właśnie da rozmontować, ale tego też trzeba się nauczyć. To znaczy przede wszystkim przekonać się, że to działa, bo to trzeba wypróbować, a najgorsze to jest wet za wet, cios za cios, bo to zawsze to się kończy słabo, nie? I zaglądanie w te złe komentarze. Nikt nie potrzebujemy złych komentarzy, potrzebujemy wsparcia.
6: I też bardzo ważne, żeby się w tej spirali tam nie zagubić, bo jak już zaczniemy odpowiadać i właśnie tak jak mówisz, wet za wet i jakimś tam nieprzyjemnym też tonem. Oczywiście też nie należy unikać konfrontacji w niektórych przypadkach, ale takie zapętlanie się i wdawanie się w dyskusje, które są tak naprawdę i tak jałowe, w sensie
5: do niczego nie prowadzi. Nigdy do niczego nie prowadzą, tak. Oczywiście. Nie przekonamy nieprzekonanych.
6: Chyba, że siłą argumentu, ale to są już takie rzeczy...
5: Ale nie w internecie chyba, nie w komentarzach.
6: Nie w internecie, w ogóle potrzebujemy trochę tej debaty, moim zdaniem, bo tej debaty w ogóle jest za mało, tylko że debaty, która jest rzeczywiście oparta na jakichś rzeczowych argumentach, to znaczy kulturalna dyskusja, a nie przepychanka. No, my tego chyba jeszcze nie potrafimy.
5: Ale to jest jedna z tych rzeczy, których warto się uczyć, bo to się bardzo przydaje i to też człowiek wtedy się czuje lepiej, jeżeli zaczyna z takiego bardziej punktu, powiedzmy, obiektywnego, a nie od razu ktoś z pięściami, to my też z pięściami. Tak. Który fragment twojej wobec tego, chciałem powiedzieć pracy, ale wobec tego, tym, czym się zajmujesz, który fragment najbardziej ci smakuje? Koncertowanie, pisanie muzyki, przychodzenie do radia na wywiad, to ostatnie nie zapytałem, ale...
6: Wszystkie elementy są super, ale jednak ta scena i koncertowanie to jest coś, za czym w tym zimowym sezonie, gdzie mamy taką przestój i przerwę, to tęsknię za tym niesamowicie, za tym wiosennym podmuchem, za busem, w który wpadamy i lecimy w najdalsze zakątki Polski i odkrywamy tę Polskę, bo to też jest ciekawe, że w tym roku na przykład eksplorowaliśmy intensywnie Dolny Śląsk.
5: Cudowne miejsce. Piękniejsze miejsce w Polsce.
6: Ja nie miałam świadomości. Mhm. Jestem naprawdę wdzięczna, że właśnie te koncerty sprawiły, że tam dotarliśmy i że wiem, że tam są takie skarby.
5: Pozdrawiamy Świeradów, Pozdrawiam. Ach,
6: Bielawa.
5: Bielawa, okolice Wałbrzycha, w ogóle to jest... Dobrze, to sobie kiedyś pogadamy, jak będziemy robić program turystyczny, ale w ogóle Polska powiatowa jest najciekawsza, tak, najbardziej prawdziwa, tam są najprawdziwsi ludzie i tam można się o tym przekonać, także pozdrawiam Polskę powiatową i pozdrawiam serdecznie również na sam koniec naszej rozmowy osoby, które inspirują cię do takiego pięknego wyglądu. Czy ty sama za tym stoisz? No, taką estetyką glam trochę...
6: Grandową.
5: Proszę spojrzeć sobie teraz w nasze social media. Są zdjęcia. Będziecie wiedzieć, o czym mówię. Ja jako typowy facet znający się na modzie cudownie mogę tylko powiedzieć, jejku, jak fajnie wyglądasz. Chodzi mi o inspirację. Kogoś podglądasz, skąd
6: częściowo tak, no bo to musi być jednak moje. Natomiast tak, mam cudowny też, cudowny sztab ludzi, którzy ze mną pracują, rozmawiają, czują mnie i to chyba jest właśnie ten organizm, który działa i stylistka Martyna i makijażystka Daga i Ania, które tam na zmianę pozdrawiamy. Naprawdę to są bardzo ważne elementy tej całej układanki.
5: To musi być spójne
6: ze mną przede wszystkim. Ja, to musi ode mnie też wyjść w jakiś sposób a potem też no... Trzeba wyjść i to obronić, nie? To jest... To wszystko musi być w 100% moje.
5: Tak. To musisz być ty i na scenie, i do mikrofonu,
6: i nawet
5: na płycie.
6: Właśnie, grafika na płycie obecna też po raz kolejny jest no totalnie moje. Taki artystyczny brud trochę. Nieład.
5: Super.
6: To właśnie ja.
5: No to ja bardzo proszę sprawdzić ją. I kłaniam się w pas i dziękuję za to, że udało nam się porozmawiać na ciekawe rzeczy. I muszę ci powiedzieć, że no to ja dzisiaj wieczorem usiądę sobie o tej rozmowie, pomyślę i te parę rzeczy sobie przeanalizuję, bo to są fajne, ważne rzeczy, które powiedziałaś. Dziękuję bardzo.
6: Bardzo dziękuję.
4: Zatem czas pokaże, dla jakich gwiazd muzyki będzie jeszcze pisać piosenki Landberry. A w Radiu Złote Przeboje słuchacie specjalnego, bo weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to prezentujemy wam najciekawsze fragmenty wywiadów z całego tygodnia. To teraz zapraszam was na Śląsk, gdzie od wielu ładnych lat tworzy zespół Mysłowic.
3: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
7: Moi drodzy, to już czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj bardzo zespołowo. No, powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, ponieważ słuchałem was z pasjami. Zespół Mysłowic. Dobry wieczór, panowie.
8: Dobry wieczór państwu.
7: A właściwie tak z matematycznego punktu widzenia 3/5 zespołu Mysłowic, czyli Wojtek, Przemek i Mateusz. Słuchajcie, pewnie dziś

0: przerwę chyba 13-letnią, z tego co pamiętam. Nowe muzyczne dziecko, ja takie bardzo ładne zdanie znalazłem, to chyba Wojtek powiedział, nasze piosenki potrzebują poleżeć. Czy to oznacza, Wojtku, że piosenki z tej płyty powstały już jakiś czas temu i tak sobie leżały i czekały?
1: Tak, my jesteśmy takim zespołem, który potrafiłby, czy potrafi komponować w taki sposób, że na każdej próbie powstałoby 5 piosenek. I a że mamy próby dwa razy w tygodniu, także przez 10 lat, to proszę sobie wyobrazić, ile mogłoby powstać piosenek. Powstało o połowę mniej.
2: Dlatego chcę wyobrazić, ile nie powstało.
1: Dlatego też to tak długo trwało. I trzeba spośród takiej ogromu ilości piosenek wybrać te 15. I potem one właśnie muszą się tak uleżeć u nas w serduchach pisarzy, literatów, którzy ubierają te piosenki w uczucia pisane. Te piosenki muszą do nas zacząć mówić, zacząć machać takim, a nie innym uczuciem.
2: Wszystko należące.
1: I no też. I wtedy one dostają skrzydeł już tak totalnie.
0: Słuchajcie, ja czytałem, że ta płyta była nagrywana między innymi w Londynie, w Abbey Road, tam powstawała. Jak się nagrywa w tym studiu? Czuć tam ducha największych?
2: Tak, zdecydowanie.
0: No, oprócz was oczywiście.
2: Wiesz co, nasza płyta nie była nagrywana w Abbey Road. Nasza płyta była na etapie miksu i masteringu, przeszła przez Abbey Road. Niestety chciałbym ci odpowiedzieć na to pytanie bardzo szeroko, jak najbardziej opisowo, ale jedyne co potrafię powiedzieć, to przyznać się do tego, że nas w Abbey Road nie było.
0: A ja myślałem, że zrobiliście sobie zdjęcie na tym słynnym przejściu dla pieszych też w Zarambie.
2: Tak, zdjęcia to sobie robiliśmy, bo byliśmy wielokrotnie w Londynie i pod Abbey Road, natomiast nie było na Abbey Road. Wiem, i co, już kończymy program w takim wypadku.
1: My mamy takiego przyjaciela, znajomego kolegę zmysłowi, nazywa się Mietel Waluś, on nagrywał ten utwór w Abbey Road i powiedział, jak wy będziecie, on po śląsku mówi, mogę po śląsku? Mogę.
0: No,
1: jak wy będziecie nagrywać w Abbey Road, to i u was już nie będę lubił. No i powiedzieliśmy, że nie będziemy już nagrywać w Abbey Road.
0: Ale sama płyta przeszła przez studia i o to chodzi.
1: Tak.
0: Słuchajcie, jak dziś czytałem, że ta płyta miała być trochę inna. Podobno mieliście takie pomysły, żeby poszczególne utwory były stylizowane na nie wiem, The Beatles czy też Boba Marleya, ale ten pomysł wam wybito z głowy. Czy to prawda, czy plotka?
2: Kto to powiedział? Przyznać.
1: No, ja tam jeszcze powiedziałem o Sepulturze też mówiłem. Ale my zawsze jak już mamy tych numerów, aż tyle gramy je po raz setny na próbie, to przearanżowujemy właśnie na Marleya, właśnie na Sepulturę. No już się nam nudzi. I potem przychodzi taki Aleksander Kaczmarek, producent, i mówi, ale panowie, no po co to Sepultura? Po co ten Bob Marley? Przecież wy jesteście Mysłowic. Grajcie jak Mysłowic. No i zostało jak Mysłowic.
2: I mówi to człowiek, który się nazywa Powaga. Także zapraszam.
0: Dzisiaj poważnie, ale z przymrużeniem oka. Nowa, fantastyczna płyta, Wszystkie narkotyki świata. Nowy wokalista, czyli Mateusz. Słuchaj, ja cię muszę zapytać o jedno, bo tak, kiedy Mysłowic startował w latach 90., to ty miałeś 4 lata. Jak znam życie, jak podrosłeś, to słuchałeś zespołu Mysłowic, zespołu, w którym obecnie jesteś wokalistą. Jakie to jest uczucie, powiedz mi, tak z ręką na sercu?
3: Tak, to prawda, co powiedziałeś. Miałem 4 lata, jak oni zaczynali. I tak naprawdę ja byłem fanem zespołu od chyba, nie wiem, 12-13 roku życia. Ten zespół wyznaczył jakby muzykę, której później słuchałem. No i właśnie taka sytuacja wystąpiła, że jestem wokalistą. I dla mnie to było spełnienie marzeń tak naprawdę. I do dzisiaj jestem wdzięczny losowi, że tak pokierował moim życiem.
2: Tak, Mateusz od każdej próby płaci nam po 50 zł, jak może przyjść.
0: Muszę was zapytać o te ostatnie 2-3 lata. Czy przez tą pandemiczną rzeczywistość i zamknięcie koncertowe udało wam się jakoś przejść w miarę suchą stopą? Pytam, bo wielu muzyków rozważało przebranżowienie się. Mieliście takie myśli?
2: Znaczy w tym sensie to nie. To znaczy suchą stopą to wydaje mi się, że nikt nie przeszedł. To jest takie, wiesz, łatwo odpowiedzieć, ale nas też dotknęła bardzo ta pandemia, zwłaszcza, że generalnie dotknęła naszą część biznesu, show biznes bardzo dotknęła. Chyba najdłużej dotykała i państwo nam najmniej pomagało i w ogóle i w szczególe, wiadomo, mi

0: Byliśmy w trudnej sytuacji, natomiast chyba nigdy nie braliśmy pod uwagę złożenia broni. Nie w takim momencie, wiesz, rok wcześniej, zanim się zaczęła pandemia, chyba rok wcześniej.
1: Tak, ja dołączyłem dosłownie do zespołu rok przed pandemią, zagraliśmy, udało nam się zagrać pierwszą, powiedzmy, jeden sezon, trasę koncertową, no i nagle potem nastąpiła pandemia i wszystko musiało być zatrzymane i nie graliśmy przez chyba 2 lata, tak?
0: No na pewno nie graliśmy przez parę miesięcy, bo to było...
1: Tak regularnie o tym
0: chodzi. Tak, bo mówię, właśnie nie graliśmy przez parę miesięcy, nawet na próbach nie graliśmy, bo...
2: Tak, ja powiedziałem, że nie będę przychodził, bo oni będą zarażać.
0: Tak, bo Wojtek...
2: I wtedy, słuchajcie, nauczyłem się robić kafelki, otworzyłem YouTube, nauczyłem się robić kafelki i nauczyłem się robić saunę i zbudowałem saunę w domu. Także moja żona mi mówi, bo jak tak nie będziecie grać jeszcze trochę, no to może byś otworzył jakąś działalność gospodarczą, będziesz robił sauny, no spoko, olejka, no jasne.
3: Słuchajcie, niedawno rozmawiałem z Blue Cafe i trochę wspólnie doszliśmy do wniosku, że jak to ktoś ładnie powiedział, sztuka nie lubi demokracji i zespół musi mieć lidera. Czy u was jest taki wyraźnie zaznaczony lider, czy raczej panuje demokracja?
0: Ja wolę porównanie takie, które zawsze często stosowałem, nie mające nic wspólnego z demokracją, tylko tak naprawdę z wyścigiem, ale z wyścigiem kolarskim. Lubię takie porównanie, że my w zespole pracujemy jak w peletonie. Mhm. Jedziemy razem, razem siebie napędzamy. Raz jeden ma więcej siły, raz drugi ma więcej siły, więc jest na przodzie i ciągnie resztę. Tyle, że na samym końcu nie finiszujemy, żeby się ścigać i wywracać ze sobą, tylko dojeżdżamy razem w równej linii. I no, tak bym ci scharakteryzował pracę zespołu Myślowic. A jak tam inni sobie układają? No każdy sobie jakoś układa.
3: To jest piękne porównanie. Równie ładne zdanie znalazłem w jednym z wywiadów, jakiego udzieliliście, to a propos pieniędzy. Musi być porówno, bo bez tego rodzą się konflikty. No i to jest chyba dość rzadkie, jeżeli chodzi o polski show biznes, może nawet i światowy, tak mi się wydaje, nie?
0: Czy trudno nam też powiedzieć, bo wiesz, jak jest z pieniędzmi. O pieniądzach się niechętnie ludzie mówią, niechętnie rozmawiają. Natomiast my mamy taką zasadę, zawsze mieliśmy też taką zasadę, że wiesz, no pieniądze to jest też pierwsza rzecz, która jak się pojawiają jakiekolwiek, to jest też pierwsza rzecz, która potrafi każdy projekt rozwalić. Mhm. Zwłaszcza taki projekt, jak już przed chwilą powiedziałem, trochę jednak oparty na współpracy i bardziej demokratyczny w pewnym sensie niż inne. Więc no najłatwiej jest jednak dla zespołu, jak to jest, jak się dzieli, zwłaszcza, że to jest uczciwe, no bo wiesz... Często się mówi, że kompozytorem jest ten albo tamten, ale prawda zwykle wygląda w taki sposób, że ktoś przynosi, no nie wiem, fragment piosenki i ktoś inny mu do tego coś tam zmieni, nie wiem, zmieni rytmikę, zmieni cokolwiek. Wiesz, to są bardzo poważne wpływy na, nie wiem, na kompozycję i tak dalej. No, teksty zdarzy nam się pisać wspólnie albo na przykład się ze sobą konsultować i tak dalej, i tak dalej. To nigdy nie wiesz, którego elementu, gdyby go zabrakło, to ta kompozycja nie byłaby taka sama, więc jakby tak pracowaliśmy od zawsze i nam się to sprawdza. Nie wiem, czy coś można dodać.
3: A skoro się sprawdza, to czemu?
0: A, chciałem jeszcze powiedzieć, czekaj, bo tak, bo można jeszcze dodać, bo to akurat powiem za Mateusza, ale też powiem w imieniu zespołu Myślowic, że też na przykład Mateusz, jak się u nas pojawił, i to nie są żadne przechwałki, tak jest i tak uważam, że tak powinno zawsze być. To od razu na dzień dobry został przez nas potraktowany po prostu równo uczciwie i został poproszony o to, żeby przynosił piosenki, jeśli komponuje u nas. Często ludzie pytają, czy dajecie taką szansę innym ludziom i tak dalej. My nie dajemy szansy, bo wszyscy mają obowiązek generalnie u nas współpracować, współdziałać. Jeśli masz pomysł, to po prostu mów, bo wszyscy skorzystamy. Jeśli masz piosenkę, to mów, to ją przynieś, bo wszyscy też na tym będziemy korzystać. Jeśli wychodzimy na koncert i gramy koncert, to wszyscy tak samo na nim ciężko pracujemy, więc dlaczego miałyby być, nie wiem, na przykład, nie wiem, nierówne zarobki? No to w ogóle jest absurdalne.
3: Równo i demokratycznie zespół Myślowic dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, no, czyli kawał historii polskiej muzyki. A propos historii, słuchajcie, muszę was o to zapytać, bo inaczej się uduszę. Znalazłem kiedyś taką historię związaną z waszą nazwą. Czy to prawda, że wy znaleźliście jakieś takie żeliwne drzwiczki do pieca kaflowego z napisem Myślowic? Czy to jest prawda, czy to jest miejska legenda?
2: to jest prawda. Kiedy nazywaliśmy się kiedyś Freshmen, przyjechali ludzie z Warszawy, nie pamiętam kto to był wtedy, chyba Józek, tak?
4: Józek,
2: sławny Józek. Siedzieliśmy w domu u braci Kłodarskich, oni mieszkali w takiej starej kamienicy. Wymyśleliśmy, Józek albo Lala powiedzieli, albo nazwijmy się Mysłowice. Mysłowice, naprawdę, a Lala mówi: ty, moja sąsiadka u góry, Rawcyno, ona ma taki piec i te pisze Mysłowic. O, Mysłowic, ale nie przez W, bo to po niemiecku, ale przez V. Okej, dobra, no to przez V i tak zostało. I przez parę lat trwały takie niezbyt fajne przepychanki z naszym urzędem miasta i z ludźmi u nas w mieście, którzy myśleli, że mówili Mysłowic, tak z niemiecka, wy promujecie niemiecką opcję. Jaka niemiecka opcja? Przez V, przeczytaj sobie.
4: Tak. Otwórz, pamiętam, w ogóle była taka sytuacja z miastem, że miasto nas w ogóle nie istnieliśmy dla miasta. Pamiętam, kiedy któregoś przyjechała, nie wiem, to się było, chyba nazywało wtedy 30 ton, albo jakoś tam
2: tak, listo,
4: coś tam przyjechali i my już jakby zaczynaliśmy być rozpoznawalni, aczkolwiek jeszcze popularność na nas. Nie byliśmy jeszcze w piku popularności naszymi, ale przyjechali dziennikarze i poszli do urzędu miasta i się zapytali wiceprezydenta, no bo chcieliśmy się dowiedzieć, jakie wy tutaj macie zespoły muzyczne. I on się tak rozejrzał po ścianach i mówi: no, mamy chór mieszany, mamy chór męski, jest też orkiestra kopalniana i ten wymienił chyba kilkanaście, ale nas nie wymienił. I dopiero mu tam jakby, bo wiadomo, że oni przyjechali w naszej sprawie wtedy, ale takie mieliśmy układy z miastem. Potem to się zmieniło, jak już staliśmy się popularni, to miasto się z chęcią do nas od tego czasu przyznaje.
3: No, jak to mawiają, sukces ma wielu ojców. Mysłowic w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o karierze na Zachodzie.
5: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99,2 FM.
3: Dzisiaj w programie Cała Muzyka, zespół Mysłowic. Słuchajcie, muszę was zapytać o jedną rzecz. Czy po trzech dekadach tworzeniu muzyki jest łatwiejsze, czy nie? Pytam, bo pamiętam, że Tomek Lipiński mi powiedział, że muzyka owszem łatwiej się pisze, ale z tekstami problem jest coraz większy z płyty na płytę, żeby nie popaść w banał. Jak to jest u was?
2: Z muzyką jest łatwiej, bo mamy doświadczenie większe. A z tekstami? No z tekstami chyba też jest łatwiej, bo też mamy większe doświadczenie przy tej, podczas pracy nad tą płytą Przemek zaproponował, żebyśmy tą płytę napisali o miłości. Co było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo myślałem, że te wszystkie piosenki Mysłowic są o miłości.
3: No to, A tu nie.
2: Mamy naprawdę bardzo dołujące te teksty. No i okej, no dobrze, zgodziliśmy się razem. Będziemy pisać o miłości. Otwieram mój notatnik, a tam ani krzty o miłości, nic. No to co, no to łopateczka złota, srebrna i trzeba było w serduszku kopać i szukać o tej miłości. I naprawdę łatwo było pisać, prosto. Szczególnie, że też termin nas gonił. Mateusz już tuptał, poganiał nas. Chłopaki, gramy. Mateusz nas zawsze pogania. Kiedy przychodzimy na przykład na próbę, mówimy: a mnie boli biodro, a mnie boli oko. A co na to bierzesz? A ja biorę to, Mateusz przychodzi: panowie, gramy.
4: Odstaw ta kryka.
2: Tak.
3: W pewnym wieku już takie tematy zaczynają dominować, niestety, wiem co mówię. Słuchajcie, pogadamy na pewno trochę o przeszłości, bo z Mysłowic, pamiętam, przed laty przeskoczyliście do świata, o którym podejrzewam, że pewnie nie marzyliście zaczynając, czyli koncerty z Iggy Popem czy Simple Minds. Czy wy wtedy mieliście świadomość tego, co się dzieje, czy to tak wam się przesuwało, przelatywało przed oczyma jak sen, jak nagle wskoczyliście do tej pierwszej ligi?
2: Mieliśmy świadomość, bo bez tej świadomości nie zainwestowalibyśmy tyle, nie ukrywam, pieniędzy, bo to z własnej kieszeni płaciliśmy sobie na początku za to wszystko, potem oczywiście zarabialiśmy już na Zachodzie normalne pieniądze, a po drugie mnóstwo wysiłku, to są ogromne wysiłki logistyczno-finansowe, także musieliśmy być naprawdę ogromnie świadomi tego, w czym uczestniczymy i to było naprawdę dla mnie osobiście, myślę, że dla może nie wszystkich chłopaków w zespole, ale spełnienie naszych marzeń. grać przed Iggy Popem, grać przed zagranicą, jeździć, nie wiem, do takiej Szwajcarii, wchodzisz na koncerty do klubów w Szwajcarii wielkości naszej warszawskiej Sudowitek, kiedy ten klub jest pełen i wszyscy śpiewają teksty nasze. Masakr.
4: Ja ci muszę powiedzieć, że ja miałem na odwrót. Nie ten czas przeleciał. To było tak intensywne życie, że ja trochę tego nie zauważałem. Zauważałem, widziałem, co się dzieje. Dla mnie to było takie wchodzenie na górę i w pewnym momencie bardzo szybko, bardzo intensywnie się to działo i jakby mam takie wrażenie po latach, że trochę sobie tego nie odczułem, nie dałem sobie trochę czasu. Zawsze mi się wydawało, że to jutro. Na następnym koncercie, na następnym wyjeździe i tak dalej, i tak dalej.
3: A tu trzeba dzisiaj.
4: A tu trzeba łapać życie tak na gorąco, na bieżąco. Czas rzeczywisty to jest jedyny, jaki mamy.
3: Ja słyszałem, to do Wojtka, że ty zabawiałeś Jimmy'ego Page'a rozmową.
2: Właśnie nie, kurkowodno, że tak powiem brzydko. Tam na zachodzie jest tak fajnie, że nie ma zespołów stąd czy stamtąd, ze wschodu, zachodu, gwiazd takich. Wszyscy są na jednym wielkim backstage'u na tych festiwalach. No i wiesz, idę sobie tam na tym backstage'u, idę i widzę z daleka Jimmy'ego Page'a. Ja mówię, nie, niemożliwe, to jest niemożliwe. Jimmy Page, mówię, podejdę do niego, powiem mu, że jest moim gwiazdą, moim bogiem i w ogóle będę z nim gadał. Podchodzę do niego, powiedziałem hi. On powiedział hi. No i uciekłem.
3: Ale to była najpiękniejsza chwila w moim życiu.
2: To była najpiękniejsza chwila w moim artystycznym życiu. Tak, powiedzieć hi.
3: Nieważne co, ważne komu.
2: Musielibyście państwo widzieć minę na przykład Michaela Stipe'a, kiedy byliśmy też na jednym z takich backstage'y i my wszyscy jak takie małpy, za przeproszeniem, lataliśmy i robiliśmy sobie zdjęcia z tymi artystami. Oni tam, już dla nich to była jakaś nowość, jak jesteś kolesie na backstage'u, na takim private tam place, jak to się mówi. A my do nich, wiesz, podlatywaliśmy, robiliśmy sobie z nim zdjęcia, z Gahamem, z Grolem. Szaleliśmy tam na tym backstage'u. To też było piękne.
3: Ja was muszę zapytać o jedno, bo byliście na koncertowym szczycie. Jakbyście porównali koncertowanie na zachodzie do polskich warunków, ale mówię o stanie na rok 2023. Czy my pod kątem standardów dogoniliśmy zachód?
4: Trudno powiedzieć, bo dawno jakby nie byliśmy w 2023 roku na zachodzie, ale trochę...
3: Ale wtedy jak na to patrzyliście?
4: Rok 2007 to trochę podgoniliśmy, ale nie wiem jak teraz. Ale tak trochę to też zależy, no ale zachód też jest, wiesz... Zachód jest zachodem, to różnie wyglądały koncerty, inaczej wyglądały w Szwajcarii, gdzie wszystko było takie trochę po niemiecku, ale wiesz, poważnie, porządnie zorganizowane, robiło na nas duże wrażenie, ale całkiem inaczej wyglądało to w Anglii, gdzie w Anglii to w ogóle, ja nie mówię o trasach dużych z Korsami czy tam z Iggy Popem, tylko takich zwykłych koncertów w klubie, na przykład Borderline, w którym graliśmy, no to było prawie jak w megaklubie w Katowicach, tam dużej różnicy nie było.
2: W megaklubie były ładniejsze toalety.
4: Tak,
2: tam na zachodzie, tym, no jak się tam był strach wejść do toalety, były takie naklejki z wszystkich zespołów świata i w ogóle takie pomalzane, brzydko, brudno.
3: Słuchajcie, podejrzewam, że nikt wam tego pytania jeszcze nie zadał, więc ja zapytam, ponieważ mężczyźni są wzrokowcami, cóż to za piękna pani jest na okładce?
1: A to ja przyznam się, że Wojtek wybierał okładkę, więc proszę pan, Wojtku, odpowiedz na to pytanie.
2: Chcieliśmy trochę posłuchać pięknego głosu Mateusza, nie dało się.
1: Ja się nie da sprowokować.
2: Historia tej okładki jest taka, że przed pandemią, czy w czasie pandemii przeglądałem Facebooka przeglądałem i naraz mignęła mi jakaś twarz. Mówi, ja coś mi się stało wtedy. Wróciłem, mówię, wow. Jaka fota, jaka okładka, jaka fota. No i wiesz, tam zapisałem sobie ją razem z autorem, fotografem, zrobiłem print screena i potem po dwóch, trzech latach, kiedy stwierdziliśmy, że robimy płytę o miłości, mówię Przemkowi, Przemek, a ja mam do tego okładkę rewelacyjną. I właśnie wróciliśmy do tej okładki, nasz management dotarł do fotografa, który jest Ukraińcem, mieszka na Ukrainie. To była sesja robiona przed wojną właśnie na Ukrainie. Taka jest tego historia.
4: No i zawsze lubiliśmy powtarzać sobie, bo jak się patrzysz na tą okładkę, bo nie zadałeś tego pytania przecież bez powodu, jak się patrzysz na tą okładkę, to w oczach tej dziewczyny widzisz wszystko, o czym piszemy na tej płycie, tak? Mhm. Tam po prostu wszystko jest. Mhm.
3: Ale właśnie tak mnie coś tknęło po prostu, żeby zapytać o tę okładkę, bo nigdy nie pytałem o okładki płyt. Natomiast w przypadku tej płyty właśnie coś mnie tak tknęło, więc chyba pomysł był celny.
4: Tak, bo tego wzroku tak naprawdę nie da się ominąć. To jest też coś takiego, co cię nawet tam z dalekiej półki gdzieś tam przyciągnie. Wiesz, jest jakby drugie dno tej sytuacji, bo tak jak Wojtek powiedział, i fotograf, i modelka są z Ukrainy. Fotograf mieszka w mieście Dniepr bodajże, czyli na samej linii frontu. Straciliśmy z nim ostatnio kontakt, ale mam nadzieję, że dlatego, że tam po prostu nie działa internet, ale generalnie jak sobie zdajesz tego wszystkiego sprawę i patrzysz na tą dziewczynę, to już tam widzisz dużo więcej niż tylko nasze piosenki, naprawdę.
3: Słuchajcie, tak sobie myślę a propos koncertowania, że fani, którzy byli na waszych pierwszych koncertach, no to mogą mieć już tak na dobrą sprawę wnuki. Czy wy widzicie ze sceny drugie pokolenie fanów?
4: No nie, bo to już w tym wieku to już tam widzisz, wiesz, na
3: już nie widzicie.
4: 2 metry do przodu, to jakie tam drugie pokolenie. Chyba, że Mateusz, bo on jest młody, to może on coś dostrzega.
1: Ja dostrzegam młodych ludzi w wieku, powiedzmy, nie wiem dokładnie, ale są to na pewno nastolatkowie, powiedzmy 17, 18, może nawet młodsi, bo jakby nie pytam ich nigdy o wiek, ale widzę też właśnie to, że przychodzą coraz więcej młodych ludzi na nas przychodzi. To jest dla mnie bardzo budujące, bo jakby pokazuje, że świeża krew zasila szeregi fanów zespołu Mysłowic. I jakby też widzę siebie sprzed lat, bo też stałem przed barierkami, jak chłopcy grali i w ogóle nie chcieli mnie jeszcze do siebie dopuścić wtedy. Popatrzeć na nich.
4: To też możemy powiedzieć, że nasz management, a jesteśmy w Rockhausie, oni się też strasznie jarają tym, że tyle młodych ludzi przychodzi na nasze koncerty.
3: Ja w internetach znalazłem taką opinię, że Mateusz często kradnie wam show.
4: Tak, dlatego musi potem płacić.
3: Ale o pieniądzach mieliśmy już nie rozmawiać.
4: No, nie mówiłeś, że pogadamy właśnie.
2: No wiesz, przychodzą te piękne dziewczyny, stoją pod sceną, patrzą na tego Mateusza, no i...
4: To tak jest.
3: Wszystko się zgadza.
1: Przepraszam. Wojtkowi jest ciężko ukraść show, ponieważ on cały czas skacze, biega po scenie i to jest bardzo trudne. Ja niestety nie mogę tak bardzo się ruszać, bo cały czas muszę iść przy mikrofonie.
4: No, ale to mi też przypomina taką zabawną historię z Iggy Popem w Berlinie. Nie wiem, czy pamiętasz.
2: Wiesz o jego dziewczynie?
4: Nie, mówię o dziewczynach, które przyszły do nas.
2: Ja
4: ale takie znajome. Graliśmy koncert z Iggy Popem.
2: Fajna historia.
4: W Berlinie. No. Pamiętam, że zaprzyjaźniliśmy, więc nawet była tam taka sytuacja, że przyszedł tak zwany lokalny organizator. I temu Maxowi, który nagłaśniał nas Iggy Popa, on tam mówi, ściągnij ten zespół, to jest zespół, gra za głośno. Max, pamiętam, co nam strasznie nam się to spodobało, Max stał i powiedział, a ten zespół będzie grał, jak ja będę chciał. No. I to jest tyle, ale graliśmy potem oczywiście, wiadomo, że i tak Iggy Pop, jak wszedł po nas, to jakby po prostu przejechała armia buldożerów. I przyszły do nas takie znajome chyba 2 czy 3 dziewczyny, które mieszkały w Berlinie. No i tam cały czas się kręciły koło nas. Gadaliśmy, wszedł Iggy, zagrał koncert, rozjechaliśmy się, wszystko było fajnie i minęły chyba 2 tygodnie i przy którejś rozmowie z Henrym Agroganem, który był naszym menadżerem właśnie koncertowym na zachodzie. Henry mówi, słuchajcie, nie wiem, jak to będzie dalej z Iggym, bo Iggy ostatnio się skarżył, że ukradliście mu, jak to się mówi? Grupis, tak?
3: Grupis.
4: Podebraliście mu grupis. No i tak to śmiesznie było, bo mi się oczywiście zamiast stwierdzić, że tak, jak najbardziej tak, to oczywiście, jak to takie w ogóle głupki ze Śląska, zaczęliśmy się tłumaczyć, że nie, to nasze koleżanki.
3: No, to nie. Słuchajcie, Mysłowic, czyli zespół, który można stawiać chyba na równi z takimi legendami jak zespół Boston, zespół Chicago. Słuchajcie, to dzięki wam chyba każdy potrafi wskazać na mapie Mysłowice. Czy wy nie myśleliście nigdy o przeprowadzce do stolicy polskiego show biznesu, czyli do Warszawy?
4: Nie wiem, czy myśleliśmy.
3: Ale raczej nie.
2: Raczej nie mieliśmy takich.
1: Ja jeszcze nie myślałem.
4: Nie mieliśmy takich potrzeb. Wydawało nam się zawsze, że i to też trochę nam robi specyfikę tego zespołu, że my jesteśmy trochę zawsze nie stąd, czy nie z Warszawy i zawsze jesteśmy tacy mysłowicy i śląscy, więc o tym nie myśleliśmy. Ale słyszałem, ale nie mogę powiedzieć, słyszałem, że jeden z nas się chce do Sosnowca przeprowadzić.
2: Tak. Kupiłem tam ziemię z widokiem na Rabę.
4: Słuchaj, jesteśmy bardzo dumni, jeśli o to chodzi, że trochę faktycznie Mysłowice przestały się kojarzyć tylko z kopalnią węgla kamiennego. Chociaż tych różnych rzeczy, z którymi Mysłowice mogło się kojarzyć, było trochę więcej.
6: Od zawsze ten zespół zaskakiwał mnie nie tylko genialnymi tekstami, ale także magiczną muzyką. To było spotkanie z grupą Mysłowice w specjalnym weekendowym wydaniu programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. A mi pozostaje wam życzyć już tylko cudownego weekendu.
7: Radio Złote Przeboje.
5: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Reklama.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80.
2: i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje Trefl 103,99 i 2.